0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będzie z wami wszystkimi. Jezus wyjaśnia nam dziś przypowieść o chwaście i pszenicy, ukazując, że w świecie dobro i zło wzrastają obok siebie aż do czasu żniwa, gdy Bóg oddzieli sprawiedliwych od złych. Zastanówmy się, czy w naszym życiu staramy się być jak dobra pszenica i przynosimy owoce wiary i miłości. Prośmy Boga o łaskę wzrastania w świętości, byśmy w dniu sądu zostali zaliczeni do Jego wybranych. W czasie tej mszy świętej modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej, w intencji Romana w jego 75. rocznicę urodzin, prosząc dla niego Boże błogosławieństwo, a także opiekę Najświętszej Maryi Panny. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i słabości, prosząc Go o przebaczenie, byśmy stali się jak pszenica przynosząca owoce dobra w Jego Królestwie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem, jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nic nie ma dobrego. Czasu leczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, oczci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, w dzisiejszej liturgii słowa mamy takie dwa teksty, które są potężnie piękne, ale też dające konkretną nadzieję. Bo prorok Jeremiasz, opisując pewną klęskę, pewien brak jakiegoś dobra, czy po prostu doświadczenie jakiejś przegranej, mówi, że nadzieja jest w Bogu. I może być tak też w naszym życiu, że w takiej perspektywie naszej codzienności, naszych decyzji możemy doświadczać takiej konkretnej klęski. I ten prorok nam mówi, że tą nadzieją, która może nas podnieść, jest właśnie Bóg. I w tej perspektywie możemy dotrzeć właśnie do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy o wyjaśnieniu przypowieści o chwaście. I owszem, jest nam to zagrożeniem, że tą naszą klęską będzie ten chwast, który będzie wzrastał w naszym życiu przez grzech. I tą nadzieją, która może nas ratować przed tym chwastem, jest właśnie chociażby sakrament pokuty i pojednania, z którego możemy korzystać w sposób regularny i trwały. Bo dzięki temu w tej naszej, czasem może i klęsce, będziemy widzieli nadzieję w przebaczeniu Bożym i Jego miłosierdziu, dzięki któremu będziemy dążyli do świętości. Amen. Z wiarą w sprawiedliwość i miłosierdzie Boga, który powołuje nas do życia wiecznego, przedstawmy Mu pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Boży, aby niestrudzenie głosił Ewangelię, pomagając wiernym wzrastać w wierze i miłości na żyznej glebie łaski Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze promowały sprawiedliwość, pokój i ochronę ludzkiej godności, służąc dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i pozwolił się dzielić się z innymi darami otrzymanymi od Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i prześladowanych, aby w chwilach trudności odnaleźli wsparcie w wierze i nadzieję w obietnicy sprawiedliwości Bożej. Ciebie prosimy. Dziękując za dotychczasowe łaski, módlmy się o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz wszelkie potrzebne łaski dla Romana Opałki w 75. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do Królestwa Bożego i włączeni w poczet świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy każdego dnia wzrastali w świętości i przynosili owoce dobra, które prowadzą do życia wiecznego, Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty oddzielasz pszenicę od chwastu, a sprawiedliwych obdarzasz wieczną chwałą. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego. Z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój zrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Niech ten dar Bożego błogosławieństwa obejmuje każdego z nas uczestniczących w tej Eucharystii, ale także w sposób szczególny dzisiaj Pana Romana, za którego modliliśmy się w 75. rocznicę urodzin, życząc mu tego, o co prosiliśmy w tej Eucharystii, czyli Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z potężnymi pożarami na zachodzie Europy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji. Pod Marsylią zginął strażak, który walczył z pożarem lasu. Z kolei na północy Portugalii rannych zostało 3 strażaków. We Francji i Hiszpanii w sumie ponad 400 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji lub zostało zmuszonych do pozostania w domach. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, informuje polskie MSZ. To odpowiedź na słowa Władimira Putina w sprawie rzekomego planu podziału terytorialnego Ukrainy. Resort oświadczył, że sugestie Moskwy stanowią prymitywną próbę dezinformacji. Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
2: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
1: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
3: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Powierzchnia upraw papryki w Polsce spadła w tym roku około 20% w stosunku do roku ubiegłego. A więc po kilku latach dynamicznego rozwoju produkcji papryki nastąpiło wyraźne wyhamowanie. Paweł Myśak, producent papryki, reprezentujący Stowarzyszenie Południowe Mazowsze.
4: Ostrzegałem już kilka lat wcześniej, że przyjdzie taki moment, gdzie praktycznie dotychczasowe metody i handlu, ale głównie handlu i rynki zbytu będą nam się bądź zamykały, bądź też będziemy dociśnięci tak naprawdę presją cenową, która idzie z rynku, który się mocno skonsolidował, jeżeli chodzi o tak naprawdę handel. Brak dostępu bezpośrednio do rynku rolników.
3: Ponadto ceny w skupie są bardzo niskie. Sytuację nie poprawia duży import z zagranicy oraz wysokie koszty uprawy. Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji, podczas gdy markety sprowadzają tańsze warzywa, m.in. z Holandii i Hiszpanii. W diecezji radomskiej rusza studium życia rodzinnego. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki, bioetyki i innych dziedzin związanych z duszpasterstwem rodzin. Właśnie ruszyły zapisy. Studium przeznaczone jest dla osób, które pragną pełnić posługę doradcy życia rodzinnego, informuje Kamila Rzepka z duszpasterstwa rodzin diecezji radomskiej.
5: Studium życia rodzinnego jest skierowane do tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu życia małżeńskiego, rodzinnego, w różnorodnej tematyce.
3: Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 września poprzez formularz na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A skoro ładna pogoda, to za chwilę idziemy do lasu. Uprzedzam Kasię z pytaniem, o czym myślę. O lesie.
7: Dobrze, fantastycznie. O tym za chwilę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Ale wcześniej zagramy Belinda Carlisle, Silky in the Sand.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Minister klimatu zainaugurowała działalność lasu społecznego. Co to takiego? To zwykły las, ale mający funkcje rekreacyjne, edukacyjne i zdrowotne. I to zaraz obok miasta. Czyli jak się zrobi pogoda, to społeczeństwo będzie z lasu korzystać i straci on bardzo fajną funkcję wyciszającą. W przeciwieństwie do lasu dzikiego, w którym można spotkać w lesie dzika. No i wtedy las nie jest społeczny, bo na drzewo każdy zmyka. Ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć, jaka w lesie społecznym jest społeczność kleszczy. Bo to wyjątkowo społeczne zwierzę. Jak się w tuli, to nie puści. Zresztą i komary są społeczne, można powiedzieć, moja krew.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
7: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Po reklamie.

0: To Edyta Górniak oczywiście w Radio Plus One and One.
1: A to jeszcze jednego doprosimy. Jeszcze jeden One, czyli Artur Boczarski opowie nam o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i tę datę uważa się za początek I wojny światowej. Tego dnia w roku 1998 w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, wybitny poeta i pisarz, autor m.in. cyklu Pan Cogito. A Karol Wojtyła w roku 1948, właśnie 28 lipca, przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował skromnego pustelnika znanego u nas jako Charbel. Powiedział wówczas: eremita z gór Libanu to pierwszy wyznawca pochodzący ze wschodu, którego umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących w Kościele katolickim. Symbol jedności wschodu i zachodu. Charbel przyszedł na świat jako Józef Maklouf 8 maja 1828 roku w rodzinie bardzo ubogich libańskich wieśniaków. W roku 1859 został maronickim księdzem, a 16 lat później rozpoczął życie pustelnika. Już wtedy był uważany za świętego przez tych, którym pomagał modlitwą. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 1898. Dziś jednoczy wokół swojego grobu chrześcijan i muzułmanów, a miejsce spoczynku Charbela w Anaja w górach Libanu jest dziś celem wielu pielgrzymek.

0: licha filiżanka, co?
1: Poczekaj,
0: na naszym profilu facebookowym.
1: Niech rzucę okiem i wzrokiem.
0: A niech będzie filiżance, w kubku byłaby za duża. A proszę, proszę, jaka filiżana.
1: A powiem ci, że widziałam taką, plądrując Dolny Śląsk, szliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie wytwarzane są takie filiżanki, bo trwa produkcja specjalnej filiżanki dla Radia Plus.
0: Aha, fantastycznie.
1: Ja już ją widziałam, nawet mam zdjęcie, ale nie mogę na razie niczego ujawniać. Tajemnica handlowa.
0: A wy zajrzyjcie na nasz...
1: I takie filiżany też tam były.
0: Na nasz profil facebookowy, taka filiżana właśnie i pytanie, czy lubicie zrobić sobie tak dużo herbaty albo kawy i po prostu... Przepraszam za słowo, mogę o poranku? No. Żłopać i żłopać.
1: Można. No to napiszcie nam o tym koniecznie, a za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: Ośmiolatek topił się w łódzkim akwaparku. Lekarze walczą o jego życie. Jest odpowiedź Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wniosek o ekstradycję. Jeszcze kilka dni drogi. Na Jasną Górę zmierza góralska pielgrzymka. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn.
2: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
3: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
1: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci. Zbigniew Ziobro odpowiada na wniosek o ekstradycję. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał były minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
4: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier poinformował, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
6: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale to nie przekłada się na razie na ceny w Polsce.
7: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często państwo korzystacie z samochodu?
8: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
9: Oczywiście, że wpływa.
7: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
9: Tak, dużo mniej.
1: Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litrę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi jeszcze kilka dni drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. pierwsza góralska pielgrzymka. W tym roku górale idą pod hasłem "Po owocach ich poznacie".
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
1: Mówił Karmelita Bose, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale dotrą 31 lipca.
11: Rześki poranek wita nas temperaturą 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie 23. Cały dzień będzie towarzyszyło nam słoneczko. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. Owe grzmoty usłyszymy za kilka dni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: I już 5 minut po godzinie 7, to znaczy, że pierwsza godzina poranka z Radiem Plus za nami. A jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, no to witamy, zapraszamy.
13: Witajcie, Kasia Kozimow.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Za chwilę Wenus, teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: obiady, co na to ma 12,5 minuty po godzinie 7. Poranny program Radia Plus.
1: No właśnie, my w takim pośpiechu, tutaj jakaś duża kawa, niektórzy takie szybkie espresso wypijają. W biegu, wszystko w marszu, a nasz organizm cierpi, dlatego badacze, teraz znajdę skąd oni są, ale generalnie badacze mówią, żeby jeść powoli.
0: I no tutaj ja tego nie umiem niestety. Tak, jak mi coś smakuje, to po prostu 2 minuty nałykam się powietrza,
1: widzisz,
0: zamiast
1: ogrzeć. A badacze mówią, zaskoczę wszystkich, że to nawet 20 do 30 minut powinien trwać posiłek. No bo to jest tak, że jak szybko jemy, to już pomijam to, że słabo przeżuwamy i to w ogóle się gorzej trawi.
0: No po prostu połykamy, no.
1: Ale jak szybko jemy, to nasz mózg nie zdąży zareagować.
0: I że już stop,
1: on już najedzony, syty, to ta informacja, zanim ona trafi z powrotem, to my już zdążymy cały talerz zjeść.
0: Nawet kiedyś chyba jakiś przepis słyszałem, ile razy mam jeden gryz kąsać, porzuć.
1: A jak jest dobrze, to jest fajnie tak sobie rzuć.
0: Ale to tak trochę, nie wiem, mi jak smakuje, to muszę pochłonąć.
1: Ale masz rację, ja też jak jestem głodny, właśnie jestem głodny, hungry eyes przed chwilą jeszcze mi zbudziła apetyt dodatkowo, to się szybko je, to się tak nie da. No.
0: Dla psów i kotów jest taka mata spowalniająca jedzenie, dla ludzi jeszcze nic nie wymyślili.
1: A daj spokój,
0: chyba,
1: jest takie też...
0: pałeczki do ryżu.
1: Taka kulka, czy takie urządzenie się trzeba dobrać do tych smakołyków dla psów. Ja nie wiem, żeby zwariował, jakbym miał coś takiego z nerwów.
0: Rozszarpał. No dobrze, jedzmy powoli.
1: I uwaga.
0: W ogóle się nie śpieszmy, bo po co? Robota, nie zając i tak dalej.
1: Tak jest, taką tabelkę mam. Pośpiech, telefon, telewizor, stres, hałas, nieregularne posiłków, to wszystko wyrzucamy do kosza.
0: Jak najbardziej tak. 14,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, który
1: idę na śniadanko, będę za 20 minut.
0: O nie.

0: na nam, kochacie, kochanie moje, na antenie Radia Plus wspominamy Korę, która odeszła od nas 28 lipca 2018 roku.
1: To już 8 lat, odeszła zdecydowanie za szybko, mnóstwo wspaniałych utworów, piosenek i całej swojej osobowości mogła nam zostawić, także dzisiaj kilka ciepłych słów o niej właśnie ma nam na antenie Radia Plus.
0: I jeszcze niejednokrotnie Korę dzisiaj usłyszymy na naszej antenie. A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody 28 minut po 7.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: MediaExpert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabił swoją żonę i sześcioro dzieci, po czym odebrał sobie życie. Na początek strzelanina w USA w stanie Michigan. Do tragedii doszło w miejscowości Grand Haven. Mężczyzna po zamordowaniu członków swojej rodziny podpalił dom. Służby ustalają okoliczności i motyw zbrodni. Rosja pod zmasowanym atakiem dronów. Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy. Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, a około 80 pod samą Moskwą. Zamknięte zostały największe rosyjskie lotniska. Wciąż duże jest ryzyko ponownego ataku. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech. Ten sezon ma być pod tym względem rekordowy. Jak informuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska staje się dla Czechów drugą Chorwacją. O rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji i dobra infrastruktura drogowa.
2: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Radom jak Radom sfinalizował najdroższy transfer w historii klubu. Nowym zawodnikiem Zielonych został 25-letni Ronaldo Lumungo. Ostatnie dwa sezony spędził na zapleczu portugalskiej elity. Nowy skrzydłowy radomiaka jest także reprezentantem Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Nie ujawniono kwoty transakcji. W mediach pojawiła się kwota wynosząca 1 milion złotych. Nastąpiło wyraźne wyhamowanie upraw papryki w Polsce. W stosunku do ubiegłego roku nawet o 20%. Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji, podczas gdy markety sprowadzają tańsze warzywa, m.in. z Holandii i Hiszpanii. Marcin Bednarek z Potworowa w powiecie przysuskim jest jednym z największych producentów papryki w Polsce.
3: Nie ma branży rolnej, która ma na dzień się lekko. U nas z tymi warzywami ciepłolubnymi pod osłonami mamy troszkę tam lepszy wpływ na tą pogodę niż na w gruncie uprawiane i pod chmurką, ale co z tego, jak my, co najlepsze, umiemy zrobić wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Rześki poranek wita nas temperaturą 16 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie 23. Cały dzień będzie nam towarzyszyło słoneczko, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Przypominamy, że idziemy szlakami podziemnych tuneli, tajemniczych tuneli na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia słuchajcie naszej zabawy, a my też mamy pytanie przed śniadaniem, przed ósmą.
5: Tak, tak, i na pewno je zadamy, więc proszę być z nami. Teraz Fleetwood Mac, Little Lies, za chwilę Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your head.
4: Pięknie.
5: In your hair chyba, tak? Nie pamiętam. No dobrze, to co? Z kwiatami we włosach lecimy w stronę słońca.

0: No i wziął i polas. Nie wiadomo skąd się wziął, tak
1: jestem,
0: naprawdę.
1: Jestem, wróciłem przecież z tym
0: nie
1: śniadaniem.
0: Nie, do tobie mówię, no. O Waranie nad jeziorem. Nad jeziorem Degarda.
1: No, Garda.
0: Nad Gardą. No. Otóż w tej prowincji pojawił się Waran i on chodzi, łazi na sobie. Mhm. Tylko nie mogą go złapać i wiedzą, że jest, ale nie widzieli.
1: A komu to przeszkadza?
0: Chodzi o to, że jak ugryzie taki waran, to nie jest mała jaszczurka. To już jest porządne gadzisko. No to jak ugryzie, no to mogą być problemy. W związku z tym zakazali ludziom wychodzić z domów, a to przecież upał jest gorąco. Wokół mnóstwo kampingów, bardzo popularna.
1: Co tam zakazali? Ja byłem nad jeziorem Garda. No. To cudowne jezioro. Bardzo duża przestrzeń. Ludzie teraz pojechali na wakacje. Jak to zakazali wychodzić?
0: No po prostu.
1: Przez tego warana?
0: Tak, waran krokodylowy, inaczej papułaski, według informacji zebranych przez lokalne władze, może osiągać wagę do 20 kg. No to taka chodząca walizka, no. Mhm. Tylko trochę większa.
1: No tak, no.
0: Trzeba uważać. A właśnie, zwierzę ma gruczoły wydzielające toksyny i w tym jest chyba problem.
1: Taka toksyna. Ciekawe, czy jest pokojowo nastawione,
0: no właśnie, ja czy chce nas zaatakować. Ja nie sądzę, żeby się na turystę połasił. On po prostu jest w stresie trochę chyba, bo się znalazł w jakimś dziwnym.
1: Ale właśnie o to chodzi, że jak zwierzę w stresie, to może zaatakować. To jest ten paradoks niestety.
0: Od czego mają karabinierów? Niech złapią, odłowią i tyle. No.
1: Ja cały czas nie wiem,
0: i myślą z powrotem.
1: Karabinier
0: tam.
1: Ma ten karabin, czy nie? A lepiej niech nie używa. Może niech odłowią lepiej.
0: No dobrze, za chwilę Eurythmics i Halina Frąckowiak. Ja nie wiem, dlaczego w lecie takie dziwne rzeczy musimy opowiadać. A to papuga gdzieś uciekła, a to wara, na to krokodyl.
1: Ale ja teraz znalazłem mnóstwo informacji, które mają alarmujące tytuły. No. Wielki smog na wolności na przykład.
0: O.
1: No to waranie.
0: Chyba przesadzili. Strach ma wielkie oczy. Eurythmics za chwilę, Sweet Dreams, będzie Halina Frąckowiak, a my zadamy pytanie przed śniadaniem przed godziną 8 w Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: to Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Przepraszamy, bardzo są wakacje, jesteśmy z Kasią leniwi trochę i nawet nie chciało nam się dokładnie policzyć, czy to dzisiaj pół metek, czy jak, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie wakacji.
0: Jakoś tak będzie.
2: 28 lipca w kalendarzu, więc napiszcie nam, czy jesteście po i jak było, czy przed
0: i jak będzie. Czyli jakie macie plany?
2: 691-141-141 do zdobycia wspaniały plażowy i nie tylko ręcznik Radia Plus.
0: Tak jest, polecamy, naprawdę warto taki mieć. Przyda się na pewno, nawet jeżeli jesteście już po wakacjach, bo przecież i na basen można powieść, i na trening. Za chwilę na naszej antenie.
2: Zbiornik wodny zawsze się jakiś znajdzie.
0: Otóż to, a i upały idą takie już do kąpieli jak najbardziej. Za 5 minut 8, teraz Demis Russo z Goodbye My Love Goodbye, a na SMS-y czekamy pod numerem 691-141-141. O, w takiej Grecji taki ręcznik, można zadać szyku.
2: Na SMS-y czekamy.

0: czarna na rozruch, pisze Dawid a propos tego kubła, który na naszym profilu facebookowym, tej filiżany wielkiej, z której pani coś popija. Basia napisała: rano tylko kawa w filiżance 500 ml, to taka specjalna na pobudkę. A po pracy już termos z herbatą 1,5 litra.
1: Anita, nasz kubek przedstawiła na zdjęciu. Bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się. A wracając do Barbary, to chyba nie było jakieś bardzo brzydkie słowo, bo też napisała zdecydowanie żłopie.
1: Za chwilę wiadomości w radiu.

0: Radio Plus Radom.
1: Dziś mają pożegnać się z partią. Zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie żyje 61-latek. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. Rekrutacja trwa. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia i zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo z najnowszego badania Polster dla Superekspresu wynika, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. W trakcie jednej z ewolucji auto miało przejechać na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Kierowca stracił jednak nad nim panowanie i przejechał po 61-latku. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
5: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywróciła też ciągłość drogi krajowej numer 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
6: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
1: W Głuchołazach nadal widać ślady powodzi. Premier zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych. Rekrutacja trwa od początku lipca.
7: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całym kraju.

0: Temperatura powoli rośnie, mamy 16 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie 23, a więc idealnie, będzie słonecznie, bez opadów, ciśnienie 1011 hektopaskali. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre, od czwartku temperatura przekroczy ponad 30 stopni, poziom pyłków traw wysoki, drzew brak.
1: To już Umberto i to Tabi, ciao Siciliano, ciao!
2: Ciao, ciao! Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9 w Radiu Plus, 5,5 minuty po 8, za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Małgorzata się zabezpieczyła, bo jak zapytaliśmy, czy przed wakacjami, czy po, napisała i przed, i po. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co to za rozpusta? Już były jedne, teraz będą następne.
1: No po to było, no tak. Że z wnuczkami, tak, na działce?
3: Tak, byliśmy z mężem z wnuczkami na działce, a teraz jesteśmy trochę w domu.
1: Bardzo tam narozrabiały?
3: Nie, to są dwa aniołki, bo to są bliźniaczki.
1: No to dobrze.
3: I one są takie bardzo grzeczne. Powiedziały, że na przyszły rok tygodnie chcą tam być.
2: O, proszę, czyli by się podobało.
3: Tak. A jedna to nawet by chciała tam zamieszkać.
1: No, pewnie. A przed to znaczy, co będzie jeszcze w planach?
3: Wyjeżdżamy w takim trzecim tygodniu sierpnia. Z góry do Zakopanego. Mąż trochę będzie chodził, ja tam tylko trochę malutko na wiktorówki sobie podejdę, a po południu na baseny termalne właśnie się wybieramy. Zawsze jak jesteśmy tam, to musimy się wymoczyć.
2: Pewnie, że tak. Jak jest okazja, jest taka możliwość jak najbardziej.
1: No i ten nasz rzecznik się przyda. No i fantastycznie.
3: Przyda się właśnie, przyda. Super.
2: No to super. To pakujemy, wysyłamy i fajnego wyjazdu życzymy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: I nawet jak już ten ręcznik dotrze, to później tak nam napisz, już tak na luzie, jak było.
3: O. Dobrze, napiszę.
2: Będzie nam miło. 14 minut po 8.
4: Radio Plus Radom. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Po reklamie.

0: Byłaś, widziałaś?
1: Co, gdzie?
0: Na tej Odysei.
1: No nie, a słyszałem, że to dzisiaj...
0: Nie wybierasz
1: się? Że to jakiś hot dog opakowany w filet mignon? Znaczy się, że strawa kiepska, tak naprawdę.
0: A to akurat cytat mojego dobrego kolegi, który tak? W jednej z gazet właśnie tak napisał. W każdym razie, jeśli chodzi o... Pani jedna słusznie napisała, że to połączenie pompatyczności z powierzchownością.
1: Aha.
0: A ta pani, to nie byle jaka pani, Emily Wilson, ona kilka lat temu przetłumaczyła Odyseję, znaczy własne tłumaczenie zaproponowała na angielski i ze zdumieniem dowiedziała się, że reżyser Christopher Nolan właśnie z jej tłumaczenia skorzystał, kręcąc tę wielką epopeję, przenosząc na ekran, na świat filmu. I jak ona liczyła, że może tam 1000 egzemplarzy sprzeda się tej tłumaczenia, to się okazało, że jak reżyser sięgnął po jej właśnie wersję,
1: to poszło.
0: Milion już teraz sprzedała tych Odysej, że
1: no
0: tak
1: powinna
0: powiem.
1: Z nim trzymać jednak sztamę.
0: Fajnie, że, fajnie, że ludzie czytają, ale ona sama powiedziała, że film jej się niezbyt podobał. Że na przykład nie było kilku wątków, które sprawiają, że ta epopeja jest tak wielka.
1: Ale pewnie ogląda się wzrokowo dobrze.
0: Wzrokowo tak, no. Chociaż tu też wczoraj czytałem jakieś zarzuty. Generalnie jak się wstaje na 6 do radia, to oglądanie 3-godzinnego filmu... Ale to było w środeczku, króciutko tak się oko na chwilę przymknęło.
1: No dobrze.
0: Bywały takie filmy, które przespałem w połowie, obejrzałem.
1: No, powiem tak, są takie filmy, które po prostu trzeba obejrzeć prędzej czy później, nie ma się może coś spieszyć, ale na pewno na liście filmów do obejrzenia u mnie będzie.
0: Polecamy, bo to głośny film, zobaczymy jak się to na Oscary przełoży, ale to jeszcze kilka miesięcy ładnych zostało. Gramy dalej, Cyndi Lauper w Radio Plus.
1: Girls just wanna have fun.

0: filiżanka tak wielka, że można się w niej wykąpać. Prawie,
1: tak?
0: Że? No.
1: Na pewno jakby się człowiek zalał czymś takim, to wszystko do zmiany. Dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym z czego pijemy? Ja tylko herbatę i to... O, Piotr napisał, że z tureckiego samowaru, ale jaki ładny.
0: O, proszę.
1: Masz tam podgląd?
0: No widzę.
1: No.
0: No.
1: Katarzyna napisała zdecydowanie herbata z kubka, kawka z filiżanki, również filiżanka Radia Plus. I to dużo tych filiżanek w ciągu dnia.
0: No to ja przypomnę, że my to produkujemy takie teraz fantastyczne, że dopiero na jesień wam pokażemy, bo ja widziałam, cykl produkcyjny jest bardzo długi. Mhm. I to ceramika Bolesławiec, to mogę już chyba powiedzieć teraz.
1: Czekamy.
0: Coś wyjątkowego dla was, kubki takie piękne.
1: Czekamy, niedługo się u nas pojawią, a na razie w 8:30 we wtorek czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha. Reklama.

0: wartości od sklepu Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, groźny wypadek na A1. Na wysokości miejscowości Leżajna wóz uderzył w bariery energochłonne. W sumie w wypadku uczestniczyły 4 pojazdy, wiadomo, że są ranni. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska, korek ma już kilka kilometrów. Wołodymyr Zełenski ma się dziś spotkać z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15:30 czasu polskiego. Od ostatniego spotkania przywódców minęło dużo czasu. Ostatni raz widzieli się pod koniec 2025 roku. Wenezuela liczy straty po czerwcowym dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Uszkodzeniu uległo prawie 90 budynków uznawanych za dziedzictwo kulturowe tego kraju. Według władz na odbudowę potrzeba 20 miliardów dolarów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
1: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. 21 projektów w regionie radomskim otrzymało wsparcie finansowe na remonty zabytków. Pieniądze trafiły m.in. do parafii w Kazanowie, Ciepielowie, Wrzosie czy Suchej. Dotacje otrzymały także władze Szydłowca na odtworzenie ścian, sufitu i podłogi w sali kameralnej miejscowego zamku, informuje burmistrz Artur Ludew.
2: Zamek Szydłowcu pięknieje, remontujemy to, co jest do remontowania. Mamy poskładane wnioski do mazowieckiej jednostki wdrażane programów unijnych na taką kompleksową modernizację zamku, tego co wymaga już remontu po projekcie rewitalizacyjnym, który zakończył się w 2014 roku. Także pracujemy i tam też będzie się dużo działo.
1: Piłkarze z Radzic mają powody do zadowolenia. Przy miejscowym stadionie wybudowany został nowoczesny budynek klubu sportowego. Inwestycja kosztowała blisko 2 800 000 zł. W nowym parterowym budynku znalazły się m.in. nowoczesne szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym, strefa spotkań oraz ogólnodostępne toalety dla kibiców. Zadanie wsparte zostało pieniędzmi z Polskiego Ładu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Temperatura powoli rośnie, mamy 18 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie 23, będzie słonecznie, bez opadów, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Już się odzywają pierwsze osoby w sprawie tych kubków z Bolesławca.
5: Nie, to trzeba poczekać, bo ja mówię, to proces produkcyjny jest bardzo, bardzo długi. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Diane Warwick, za chwilę Heartbreaker, Chesney Hope, potem The One and Only.

0: Wczesny Hawks, The One and Only na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Człowiek jak idzie do lasu albo gdzieś na spacer, to się musi naprawdę dobrze na rozglądać, bo czasem można trafić coś, co jest zupełnie wyjątkowe. Tak jak 10 lat temu chyba ponad mieszkaniec okolic, niech no tu sprawdzę, Bochni chyba, tak? Miastko, o! To takie miasto, miastko, znalazł zupełnie przez przypadek monetę, która się potem okazała po latach dopiero, że to jest taka moneta, że są trzy tylko takie w Polsce.
1: I ja myślałem,
0: złota,
1: że to coś...
0: w dodatku czyste złoto, co wyszło na lekcji chemii, wcześniej był jubiler i to w ogóle cała historia...
1: Myślałem, że o jakichś egzotycznych zwierzętach będziesz opowiadać, jakiś baran albo coś innego, a ty moneta w lesie?
0: No wiesz, człowiekowi złoto przed oczami czasem
1: zaświeci. No. I co, trzy
0: ona była brudna w ogóle, on ją wrzucił do jakiegoś wazona, dopiero potem się okazało, że chyba trochę tam błysnęło. Rodzice powiedzieli, a weź tam sprawdź, co to jest, tak naprawdę się potem po latach okazało. Nie wiem, co się stało z tą monetą, pewnie trafiła do muzeum, ale no tak, początkowo leżała ubłocona gdzieś tam. Takie skarby można znaleźć.
1: To jest człowiek, który posłuchał swojej mamy, już nie chodzi o to, żeby wziął i tam poszedł gdzieś z tym, ale mama mówi, patrz pod nogi. A tam zawsze jakaś
0: telefon.
1: Moneta może się znaleźć. No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Saragossa Bentaga. Do wet, love is all around.
1: W ogóle jak idziemy do lasu, to telefon zostawmy gdzieś.
0: Jak to zwariowałeś, a jak potem po GPS-ie do domu trafisz.
1: A, że jak zgubimy
0: się. Poza tym
1: się.
0: Pineskę możesz zrobić do samochodu, drogę ci potem wskażę.
1: Pineska w lesie?
0: Ja tak raz kajaka szukałam.
1: A to dobre,
0: prawie
1: no.
0: Bezludna
1: mówię do takiego lasu, który znamy, gdzieś robimy jakieś kółko i wiemy, gdzie jesteśmy.
0: No
1: a z drugiej strony teraz są takie aplikacje, że jak się jakieś rośliny znajdzie, to można od razu zdjęcie zrobić i wiesz, co to jest.
0: Ci mówi, to jest to i tamto, jeść albo nie jeść i tak dalej.
1: Albo iść dalej.
0: Trochę ta, że tak powiem, elektronika i technika się przydaje. Za chwilę na naszej antenie wet.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Saragossa, będę na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: Izabela napisała, że piękna jest ta duża filiżana, która na naszym profilu facebookowym. Nie nasza, to pożyczyliśmy obrazek od kogoś.
0: Filiżana z samego rana.
1: Tak jest. Ja w zastępstwie z roku takiej mam 4 kubeczki, w każdym coś innego.
0: O proszę, i tak wszystkie na raz, czy każdy do czegoś innego?
1: Ja domyślam się. W jednym jest kawa, w drugim jest cukier, w trzecim śmietanka i to wszystko to można połączyć.
0: No dobrze, niech będzie. Fantastycznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wracamy jutro po 6.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
1: masz. Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
7: Pięć osób trafiło do szpitala. Groźny wypadek na A1 w Łódzkiem. Połamane drzewa i zalane drogi. Podkarpacie walczy ze skutkami wichur. Jest już prawie gotowy. W Konotopiu powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób trafiło do szpitala, poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Strzyków obóz uderzył w barierę.
8: Doszło w tym samochodzie do awarii, oponę wystrzału, kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy, no niestety 5 osób trafiło do szpitali na diagnostykę, ich życie nie zagrożenie bezpieczeństwo.
7: Mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczyce. Chwilę później doszło tam do kolejnego zderzenia.
8: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
7: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów długości. Setki interwencji strażaków, połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne. To skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Trudna sytuacja m.in. na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim.
9: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
7: Mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według prognoz w najbliższych dniach powrócą do nas upały. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej.
10: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
11: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
10: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
12: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
10: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
7: To był Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55 75-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa przedsiębiorcy Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
13: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
14: To może być nowa atrakcja turystyczna?
13: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
15: Robi wrażenie ta wielkość.
16: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
15: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
7: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
17: Prawie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Och, Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny.

0: Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o te światła, to będą dzisiaj skierowane na was przede wszystkim. A to dlatego, że na was, na słuchaczy Radia Plus, a to dlatego, że właśnie jeden ze słuchaczy, Edward, odwiedzi nas dzisiaj, a później odbierze swoją nagrodę w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz. Pamiętacie, to było całkiem niedawno, przy okazji Wimbledonu. Tą nagrodą główną było była między innymi lekcja tenisa z Kasią Kozimor. I to się dzisiaj wydarzy. Edward razem z Kasią wpadną do nas najpierw do studia, a później pobiegną na kort i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiaj, bo przypominam, że trwa nasz konkurs Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus i za moment szczegóły.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Odkrywamy razem z wami ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu, nad którym mamy patronat konkursu Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. I te podziemia Dolnego Śląska kryją mnóstwo historii. Na szlaku jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale żeby wziąć udział w naszym konkursie, o konkursie, nie trzeba na razie jeszcze niczego zwiedzać. Trzeba trochę wiedzieć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych podziemi w Radiu Plus i proszę tam kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, bo hotel Zamku Książ, tak z widokiem właściwie na zamek i pobyt w tym hotelu to jest atrakcja i niesamowita, ale też przede wszystkim nagroda, weekendowy pobyt dla dwojga w takim właśnie hotelu Zamku Książ, a do tego jeszcze są wejściówki na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i ja dzisiaj takie będę dla was miała. Na radioplus.pl, przypominam, jest specjalny formularz, proszę wypełnić i dać sobie szansę. Autorka lub autor tej jednej z najciekawszych odpowiedzi dzisiaj, a te, które już zostały zgłoszone, również biorą w tym udział, także trudne mam zadanie do wybrania jednej osoby na dziś. Potem będzie trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i tak do piątku. I w piątek mamy finał. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: chcemy być sobą i perfekt. Na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: PiS ma dziś oficjalnie wyrzucić ponad 30 posłów Mateusza Morawieckiego. Opanowano ogromny pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. W Gdańsku trwa 766 jarmark Świętego Dominika. Jest 10. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na Mazowszu. Na krajowej 62 zginęła jedna osoba. Trasa Łochów-Wyszków jest zablokowana w pustych łąkach. Jak opisują policjanci, kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ofiara to kierowca auta osobowego. Ranny został też kierowca tira. By dostać się do ekspresowej S8 trzeba skorzystać z objazdów przez Brok. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17:00. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z decyzjami w Sejmie. Mateusz Gołębiewski.
2: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaremba.
3: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
1: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostaje liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 21,5%. Wreszcie dobre informacje w sprawie pożarów we Francji. Żywioł w Żyrondzie, który od 22 lipca strawił już 42 tysiące hektarów, jest ustabilizowany, poinformowała prefektura tego departamentu na południowym zachodzie Francji. Władze oceniły, że miniona noc była spokojna. Przypomnijmy, w walce z ogniem rannych zostało już 93 strażaków, zniszczonych zostało 240 budynków mieszkalnych, ewakuowano łącznie 220 tysięcy osób. Tymczasem do Hiszpanii poleci w sobotę polska ekipa z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, zapowiada Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
1: Polska grupa ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Teraz podwójny transport z Kanady do Gdańska. W kartonach z odzieżą ukryta była prawie tona marihuany o wartości 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766 jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich tego typu wydarzeń w Polsce. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
5: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
7: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański, tak, początek, niektóre połowa XX wieku. Seria jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
1: Jarmark Świętego Dominika potrwa w Gdańsku do 16 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Can you feel the love tonight? I Elton John na początek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na tym szlaku kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi. Podziemna trasa turystyczna kopalni Świętego Jana w Krowicy. Do tego Time Gates, bramy czasu w Jeleniej Górze. Do tego jeszcze projekt Arado, podziemia Zamku Książ, stara kopalnia w Wałbrzychu, sztolnie walimskie Rize, podziemne miasto Osówka, twierdza Srebrna Góra, twierdza Kłodzko, podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Do tego jeszcze Złoty Stok, czyli kopalnia Złota w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a kopalnia Urano w Kletnie i podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. 15 jest ich i warto wszystkie odwiedzić, bo można wtedy zdobyć na przykład rower elektryczny i to jest nagroda główna w konkursie Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 15 miejsc na szlaku do odwiedzenia i ten konkurs trwa do końca października i te bilety, te pieczątki, które zbierzecie na trasie, one przechodzą także na przyszły rok, jeżeli w tym roku nie uda wam się zdobyć wszystkich. Więc warto odwiedzać w swoim tempie, w swoim czasie, ale przede wszystkim nie tylko po to, żeby zdobyć nagrodę, ale żeby zanurzyć się w tej historii, zanurzyć się, właściwie to zejść, odkopać ją, odkryć w ten sposób. A my w Radiu Plus mamy patronat nad tym konkursem i do tego mamy też konkurs nasz. Można zdobyć, to jest nagroda główna, weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i do tego jeszcze pozwiedzać różne obiekty, które są na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi. I dzisiaj do kogoś z was zadzwonię. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę w nim odpowiedzieć, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do zamku, a później czekać na telefon ode mnie, odpowiedzieć na 5 pytań tak lub nie, no i dać sobie szansę, żeby zdobyć tę nagrodę główną, czyli pobyt dla dwojga w hotelu Zamku Książ.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
11: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiadomo, że

0: promocją, a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. Może ten Eddie nie chce tańczyć, ale nasz Eddie Edward będzie dzisiaj tańczył na korcie razem z Kasią Kozimor. Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy to będą tańce. Dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry,
1: Edward
2: jest
1: z nami.
2: Wszystkich.
1: Laureat naszego konkursu. Pokaż, jak się ruszasz. Edward pokazał zdjęcie z kortu. Napisał, że nie, to opowiadałeś mi na antenie, że u siebie na ogródku zrobiłeś sobie siatkę i ćwiczysz serwis. Dobrze pamiętam?
2: Tak, takie małe karo sobie wytyczyłem. Wymierzyłem, prawda, wysokość. No i ten piłek miałem z 70 i tak uderzyć 70 razy, to trochę ręka boli.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, że tam z 5 razy mi się udało powtórzyć cel.
1: No dobrze.
2: Cel,
1: kto te piłki potem zbiera?
2: A, i to taki mój patent. Kupiłem sobie na giełdzie w Słomczynie autentyczną sieć rybacką, którą założyłem na drzewach i po prostu ona mi łapała piłkę.
1: No wariat sportowy, prawda?
0: Tak, sportowy świr. Ale no dobrze, dzisiaj przed wami właściwie to już nie będzie nawet lekcja.
1: Nie, bo właśnie to nie będzie...
0: była lekcja, ale okazuje się, że tutaj to będzie
1: jednak
0: już
1: sparing, tak?
2: No, myślę, że tak.
1: No to zagramy na punkty, tak?
2: Znaczy, ja będę starał się przebijać na tą drugą stronę.
1: Dobrze, ja
2: i
1: będę
2: trochę
1: się starała,
2: pobiegać.
1: Żeby fantastycznie. No to co, za chwilę zabieram cię na kort, a tutaj jeszcze prezent, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli rakieta prosto dla ciebie. Zobacz, sprawdź, czy ci pasuje.
2: Nie, no rakieta jest...
0: Rakieta jest
1: nowa.
2: Wybitna.
0: Naciągnięta.
2: Naciągnięta.
1: Już jest tak,
2: Powiem, że firmę, którą lubię.
1: O, no to fajnie trafiliśmy.
2: Kiedyś też tak.
1: Kolorki też niczego sobie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, ja zawsze uwielbiam wszelakie kolory, szczególnie tej firmy.
1: Super.
2: One mają naprawdę fajne.
0: To ja jeszcze zapytam, Edwardzie, czy ty jakoś jesteś przygotowany psychicznie, mentalnie, czy wcześniej był trening jeszcze, skoro dzisiaj ten mecz?
2: Zawsze staram się rozciągać, bo moja córka jest po medycynie i krzyczy na mnie.
1: I ma rację.
2: Krzyczy
1: bo
2: na
1: tak
2: mnie,
1: się najczęściej tak. Kontuzje rodzą, kiedy człowiek jest nierozgrzany.
2: I też takie miałem doświadczenia, że kazali mi rzucać piłką lekarską prawo, lewo. Tak,
1: dobrze, też.
2: Kurczę, ja chcę grać, a nie rzucać piłką. No ale już wiem, że to trzeba zrobić. Także tak, jestem gotowy.
1: Ja tu widzę ogień, także to idziemy na kort.
0: Ja czekam na relację, jak
1: szaleją,
0: to wam
1: aorty,
0: wszystko
1: jak
0: poszło.
1: To było, idziemy na korty, tak.
0: Piękne.
1: To Maryla Wydowicz śpiewała, też lubi poszaleć na cegle.
0: To prawda. Więc życzę wam powodzenia i czekam na te relacje i na zdjęcia, które później pojawią się na naszym Facebooku. Wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękuję pięknie.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a Kasia Kozimur i Edward, nasz słuchacz, pobiegli na korty tenisowe klubu Olszynka Grochowska, bo to tam rozegra się ich mecz. Na relacje będziemy czekać na profilu naszego radia, czyli na Facebooku Radia Plus. A ja po 11:00 już sportowe emocje na chwilę zostawimy, ale będzie trochę rywalizacji, ponieważ będzie można odpowiedzieć na 5 pytań związanych ze szlakiem tajemniczych podziemi do Dolnego Śląska, bo przypominam, że pod naszym patronatem trwa konkurs na zdobywcę szlaku, ale też w Radiu Plus do piątku do zdobycia weekend dla dwojga na Zamku Książ i zwiedzanie nie tylko zamku, ale i tajemniczych podziemi i nie tylko Zamku Książ. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Plus. Radio Plus. Radom.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Ty plus pomysł na obie.

0: Dostępna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami, wstrzymano również ruch super szybkich pociągów. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie siedmiolatka, który topił się wczoraj w łódzkim akwaparku i wysychający zalew Sulejowski. Jest 11. Marcin Bartnik. Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Służba geologiczna poinformowała, że był to najwyższy stopień japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych, m.in. Zatoki Morza Wschodniochińskiego. Elektrownie jądrowe w Sendai oraz Genkai na wyspie Kyushu nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Wstrzymano za to prewencyjnie kursowanie superszybkich pociągów na całej wyspie Kyushu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informację zebrał Grzegorz Mnich.
2: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników. Trwa przesłuchanie świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
3: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka z podkielskiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
1: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
3: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
1: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozić może do 5 lat odsiadki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łodzie w błocie, a uciekający brzeg odsłania piasek i korzenie drzew. Zalew Sulejowski, drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem, wysycha. Poziom wody spadł już o metr poniżej normalnego stanu. Tematem zajął się Rafał Różycki.
4: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
5: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
6: Za dużo tej wody nie ma, po prostu i to łódki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tego wody nie będzie na tyle, żeby można było tam pływać jesteś na jest piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpieczny.
7: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
1: Od kilku dni nad zalewem Sulejowskim obowiązuje też zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Model Talking i Brother Louis na początek, a w kolejce czeka już Michael Sambello i Maniac.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A w tych podziemiach zwiedzamy i jaskinie, na przykład jaskinię Radochowską, niedaleko Lądka Zdroju, w której sporo jest nietoperzy, ale także i możemy odkryć niedźwiedzie czaszki. I jest taki specjalny, właściwie niespecjalny, bo jest tam taki mikroklimat, który sprzyja temu, żeby można było zaobserwować endemicznego skorupiaka. Jakiego? No zachęcam do tego, żeby pogłębić tę wiedzę, bo ta wiedza dotycząca szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska przyda wam się, jeżeli chcecie powalczyć o weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ, to w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlaki Tajemniczych Podziemi, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. No i już za chwileczkę dowiemy się, kto dzisiaj powalczy o ten weekend. 5 pytań będzie do zadania, a trzeba będzie odpowiedzieć tak lub nie. Szczegóły za momencik wyjaśnię, ale jeśli wy chcecie do nas dołączyć, to na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Proszę w niego kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, a później czekać na telefon. Dzisiaj za moment ode mnie, ale jutro na przykład od Janka Pasterskiego.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Serenoe i Drupi w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a my zostawiamy włoskie klimaty i przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus i pytania o ten szlak tajemniczych podziemi. Przypomnę, że ta nagroda główna to weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i dzisiaj o taki weekend powalczy Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewo, dla ciebie prezent już jest w postaci wejściówek, między innymi do podziemi Zamku Książ, ale nie tylko. Między innymi także do sztolni walimskich i jeszcze kilku innych obiektów, które na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska się znajdują. Jest ich 15 tych miejsc na szlaku, więc jest co zwiedzać. I właśnie jeżeli się zdobędzie ten tytuł, certyfikat znaku zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jest jeszcze osobny konkurs i wtedy można wygrać rower, ale u nas dzisiaj szansa na to, żeby powalczyć o weekend na Zamku Książ. Jak się czujesz?
2: No, zestresowana oczywiście, bo przyznam szczerze, że niezbyt znam ten region. Oj, dopiero właśnie, chciałabym go poznać.
0: O to, żebyś go poznała. Ale pisałaś, że to są takie twoje czasy troszeczkę, te lata 70., kiedy było trochę
2: zwiedzania. No, pierwszy
0: zwiedzania.
2: Raz byłam w tych okolicach, tak. Mm. Ale wiadomo, że przez te 48 lat tam zaszły duże zmiany i po prostu, no,
0: jest
2: trzeba
0: pięknie.
2: To sobie przypomnieć.
0: Jest pięknie, warto sobie to na pewno, przypomnieć. Napisałaś, na że zabierzesz swojego męża na taki wyjazd, jeśli
2: tak,
0: ci się uda.
2: Tak.
0: Dobrze, to ja trzymam kciuki, jak za każdego z was. Jeszcze przedstawię
2: serdecznie
0: zasady.
2: Dziękuję.
0: Za chwilę usłyszysz pięć pytań. Na każde na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz 1 punkt. I zegar będzie odmierzał nam 3 sekundy. On będzie brzmiał tak.
2: Okej.
0: Okay. Jest sporo czasu, bo na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To zaczynamy. Czy konkurs zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do końca października?
2: Nie.
0: Tak, do końca października. Od 1 kwietnia do końca października. Ale następne pytanie, nie poddajemy się. Czy sztolnie walimskie były budowane w ramach kompleksu Rize?
2: Tak.
0: Zgadza się. Mamy 1 punkt. Kolejne pytanie. Czy kopalnia w Kletnie słynie z wydobycia srebra?
2: Tak.
0: Ach, niestety. Uranu. Kopalnia uranu w Kletnie.
2: Ojejku.
0: Ale bilety są do tej kopalni dla ciebie, więc będzie okazja, żeby to zobaczyć. Następne pytanie. Czy stara kopalnia w Wałbrzychu powstała na terenie dawnej kopalni Kinga?
2: Tak.
0: Julia. Kolejne, ostatnie pytanie. Ale spokojnie, na razie masz remis z Pauliną, Patrycją, która wczoraj zdobyła 1 punkt, więc pytanie dla ciebie kolejne. Czy kopalnia świętego Jana w Krobicy będzie w tym roku obchodziła jubileusz 500-lecia?
2: Tak.
0: Niestety, 450 lat i ta i wielkie wydarzenie już 17-18 października właśnie w Krobicy, więc będzie można też się tam wybrać. Ale Ewo, mamy 1 punkt. Dla ciebie już jest teraz zestaw gadżetów od Radia Plus, a także wejściówki
2: bardzo
0: na ten
2: dziękuję.
0: Szlak. I życzę miłego zwiedzania. Bez względu na to, czy ten weekend dla dwojga na Zamku Książ, w hotelu Zamku Książ się uda. Wszystkiego dobrego.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam całą załogę Radia Plus.
0: Bardzo
2: wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję
0: dla
2: bardzo.
0: Was również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Whitney Houston na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: rozłamie w PiS-ie w Sejmie szachy o stanowisko wicemarszałka. 105 polskich strażaków poleci w sobotę do Hiszpanii gasić pożary lasów. Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
2: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
1: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
3: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
1: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
0: O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, który ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą rozłamowców. 3 godziny później Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zastanawiać się, co dalej. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. 105 ratowników przez cały sierpień będzie pełnić służbę rotacyjnie w regionie Kastylia-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów. Mateusz Gołębiewski.
4: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach. W okolicach miejscowości Toledo i Cuenca jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
0: Wciąż trudna sytuacja także we Francji. W związku z pożarami ewakuowano prewencyjnie 4000 turystów z kurortu Le Canu nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi o departament Żyrondy na południowym wschodzie kraju. Rano miejscowe władze poinformowały, że ogień udało się opanować, ale boją się, że silny wiatr może znów napędzić pożar. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty w sprawie wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Europoseł nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiS-u wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
5: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
0: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach z Kanady. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlili trefny kontener w gdyńskim porcie.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
0: Wyjaśniał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak informowaliśmy wcześniej, po kontener na razie nikt się nie zgłosił.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni, były świetny piłkarz, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Jak przekazała francuska federacja, nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Przypomnijmy, Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej w Realu Madryt, z którym pożegnał się 5 lat temu.
8: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej nieprzerwanie wspierają mieszkańców gminy Skaryszew koło Radomia. Do tej pory dostarczyli już 5 tysięcy litrów wody pitnej w związku z trwającą od soboty awarią sieci wodociągowej. Na wniosek wojewody żołnierze realizują działania kryzysowe na terenie gminy. Pozostaną w gotowości do dalszego wsparcia do czasu usunięcia skutków awarii. To jest oferta skierowana do wszystkich, którzy chcą pełnić posługę doradcy życia rodzinnego. Proszę ukończyłby zapisy do studium życia rodzinnego. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki, bioetyki i innych dziedzin związanych z duszpasterstwem rodzin. Kamila Rzepka z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.
9: Z jednej strony zajęcia na studium służą właśnie rozwojowi, tak? Indywidualnemu rozwojowi każdego człowieka, czyli uczestnicy, którzy przychodzą, czerpią dla siebie korzyść ogromną z tej wiedzy, którą otrzymują. Z drugiej strony jest też ogromne wsparcie dla relacji małżeńskich, ponieważ na naszym studium życia rodzinnego wielokrotnie pojawili się małżonkowie.
8: Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 września poprzez formularz na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej. Ostatnie praca, a potem jeszcze odbiór techniczny i już będzie można cieszyć się z kolejnego nowego odcinka drogi powiatowej w kolonii Seredzice w gminie Iłża. Wcześniej powstała tam od podstaw szosa przez las, ułatwiająca komunikację z powiatem starachowickim. Wybudowano nie tylko jezdnię, chodniki, ale i ścieżkę rowerową na odcinku ponad 0,5 kilometra.
7: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
11: i Marek Sierocki.
10: Zaczynamy najsłynniejszym tanecznym hitem wszechczasów. To piosenka Dancing Queen grupy ABBA z roku 1976.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i niestety...
2: Zaczynamy od daty przykrej.
1: No właśnie, od daty przykrej.
2: To był 28 lipca 2018 roku. Ja powiem, my z Jankiem Pasterskim mieliśmy wtedy program w Bydgoszczy. Siedzieliśmy przy śniadaniu w hotelu i dotarła do nas ta wiadomość. To był też hotel, w którym Irena Santor uwielbiała zjadać kiedyś sandacza po polsku. I to mnie, do mnie to tak dotarło, że ojej. I to dwie takie ikony polskiej muzyki. A mówimy o Korze oczywiście.
1: Korze, Kora, która odeszła od nas przez lata, była... podporą Manamu, wokalistką, autorką tekstów, ale też ma na swym koncie solowe dokonania. Fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać, też zaangażowana w wiele takich projektów charytatywnych. Uwielbiała pomagać ludziom. Wyjątkowo Zimny Maj to jeden z tych wielkich hitów Manamu, który zaśpiewała niezapomniana Kora.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.

0: Black i Wonderful Life w Radiu Plus. Przebojowa poczta. Przebojowa poczta udowadnia kolejny raz, że są takie utwory, które potrzebują drugiej szansy, żeby zaistnieć. I tak było właśnie w przypadku Wonderful Life Blacka, ponieważ to pierwsze wydanie przepadło. I to też pokazuje, jak wiele zależy od tego, kto bierze się za produkcję, kto wydaje dany utwór.
1: I kto bierze się za promocję.
0: To też jest bardzo ważne.
1: Teraz historia piosenki, która sięga roku 1967. Ten utwór skomponował Arnold Goland, muzyk znany ze współpracy z wybitnym producentem Philem Spectorem. Piosenka w oryginale nosiła tytuł It Hurts to Say Goodbye. To jest utwór, który nagrała Margaret Whiting w roku 1967. Piosenka spodobała się bardzo Francuzom. Serge Gainsbourg napisał francuskie słowa, a w roku 1968 François Hardy nagrała tę piosenkę, no i uczyniła z niej wielki przebój. Po francusku ta piosenka brzmi Comment te dire adieu, czyli jak trudno jest powiedzieć do widzenia. W roku 1989 ten utwór przerobił na swój sposób Jimmy Somerville, muzyk znany z formacji Bronski Beat. Wtedy rozwijał swoją solową karierę i nagrał ten utwór i dał mu trzecie życie w zasadzie. Come on to the radio, Jimmy Somerville już teraz na antenie Radia Plus, będzie bardzo tanecznie.

0: Joe Cocker i Tonight w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. Piosenka z 16 albumu Joe Cockera. W przyszłym roku minie 30 lat już od wydania tego utworu. Joe Cockera nie ma z nami krócej, ale ta piosenka jest taka, że właściwie jak wszystko, co Joe Cocker zrobił. Ja jestem fanką, więc nie jestem obiektywna.
1: Ja też jestem fanem i jestem obiektywny, bo obiektywnie był to artysta wybitny. Miałem przyjemność go poznać, zapowiadać jego występ na Dniach Morza bodajże w 2002 roku w Szczecinie. Naprawdę fantastyczny koncert. No i piękne wspomnienia z jego muzyką. Ale jest z nami Beverly Craven, która dziś świętuje urodziny. Urodziła się 28 lipca 1963 roku w Colombo na Ceylonie. Brytyjska artystka. Rok 1991 był dla niej niesamowicie udany, bo wydała wtedy na singlu piosenkę Promise Me, która stała się jej muzyczną wizytówką.
0: I Promise Me już teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.

0: Japan to był rok 1984. Tym utworem debiutowało trio Alphaville. My już powoli się kończymy, albo nawet i szybko się kończymy.
1: My się nie kończymy, my się po prostu mówimy do usłyszenia do jutra, ale audycji. Z miłością. Tak, w tej audycji.
0: Natomiast ja zapraszam o 20:00 dzisiaj. Lato z nutą nostalgii, 2 godziny piosenek zmiksowanych non-stop.
1: I z miłością się żegnamy. Beatlesi, Love Me. Do 25 razy słowo kocham cię jest użyte w tym utworze.
0: Policzyłaś?
1: Tak.
0: No to fajnie. Do usłyszenia.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Premier potępia ataki, staje w obronie pobitej ukraińskiej pary we Wrocławiu. Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Jest 13. Marcin Bartnik. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
1: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Jeden z dwóch agresorów właśnie usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugiemu prokurator z Wrocławia zamierza postawić podobny zarzut jeszcze dziś. Obaj byli już notowani. To gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic walczący w MMA. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala po tym, jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna.
2: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali taflę wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
0: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
4: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
5: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
6: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
7: To powinno być czerwone.
5: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
7: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
8: Na pewno ma to jakąś swoją historię.
9: Żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
5: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
9: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
10: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
8: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
5: Są większe problemy.
8: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. 1470 metrów. Taką głębokość ma odwiert geotermalny w Antoniowie pod Radoszycami. Co ważne, udało się dzięki niemu dokopać do wody, burmistrz miasta Michał Pękala.
12: Już wiemy, że to nie jest otwór suchy, bo też była taka obawa, że to jest otwór suchy. Nie mamy otworu suchego, czyli jest woda, ale w tej chwili będziemy badać, ile tej wody jest. Od tej ilości wody będzie uzależnione dalsze postępowanie z naszym otworem. Będziemy robić w środę bodajże tak zwane kwasowanie otworu. Po kwasowaniu otworu będą właśnie próby wydajnościowe.
11: Woda z odwiertu ma temperaturę ponad 39 stopni. Można więc ją wykorzystać do napełnienia basenów termalnych, a takie właśnie plany ma miejscowy samorząd. By jednak można było je zrealizować, potrzebna jest odpowiednia wydajność odwiertu. Specjalne testy będą prowadzone w najbliższych tygodniach. Nie wybuchł czasów II wojny światowej w Woli Korzeniowej koło Szydłowca. Na znalezisko trafiono w czasie prowadzonych wykopów ziemnych. Miejsce zabezpieczyła i pilnuje policja, trwa oczekiwanie na saperów. Do 30 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przyjmuje wnioski zainteresowanych skorzystaniem z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Świadczenie będzie udzielane od połowy sierpnia do połowy grudnia dzięki nawiązanej współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń. Opłata za usługę ma wynieść 8 zł za godzinę. Radom uczci 82. rocznicę wybuchu roku powstania warszawskiego. 1 sierpnia o godzinie 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe znajdujące się na terenie miasta.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: Na zegarze 5 minut po 13. Zaczynamy od tematu z filmu Gliniarz w Beverly Hills. Axel F. już za chwilę, później Franz Gall i Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką.

0: Kawałek dobrego gitarowego grania to oczywiście Brian May, gitarzysta Queen. On zresztą jest autorem tej piosenki, zaśpiewał o Freddie Mercury. Ciekawe jest to, że oni nigdy razem nie wykonali tego utworu na scenie. Piosenka scenicznie zadebiutowała dopiero po śmierci Freddiego Mercury na koncercie poświęconym jego pamięci. 21 minut po pierwszej to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Puff Daddy i Faith Evans w przeboju I'll Be Missing You.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
2: Po reklamie.

słuchać Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Johnny Hates Jazz. 3 minuty po wpół do drugiej zajrzałem do kartki z kalendarza i zadziwiło mnie dzisiejsze święto. Czasami te nietypowe święta naprawdę, kto je wymyśla? Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. I tak od razu przypomina mi się sytuacja, kiedy ktoś zapowiada, że będzie chodzić na siłownię, że będzie ćwiczyć, no ale jeszcze nie poszedł, tylko zajada się różnymi przysmakami i wtedy można spokojnie powiedzieć: na początku masa, a później rzeźba. Mamas and the Papas teraz na naszej antenie, a później Sam Brown i Limal.

0: Za 17 minut 14 to Limahl Neverending Stories. Film o tym samym tytule, niekończąca się historia. Piosenka, która w ostatnim czasie przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się jako jeden z motywów muzycznych w takim popularnym serialu Stranger Things. Na antenie Radia Plus jeszcze przed 14, przed serwisem informacyjnym, Irena Jarocka, Wymyśliłam Ciebie, będzie także Eros Ramazzotti. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

za 3 minuty, godzina 14, to jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje. Sporo się dzieje mimo wakacji, więc jest o czym posłuchać. Po serwisie informacyjnym wrócimy do przebojów. Na początku będzie Berlin.

0: Radio Plus Radom.
1: Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie wnioskowało o fotel wicemarszałka Sejmu? Decyzja wieczorem. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec. Jest 14. Marcin Bartnik. To będzie gorące polityczne popołudnie i wieczór o 17.00. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. Kilka godzin później Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi współpracownikami.
2: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
1: Tematem spotkania ma być m.in. decyzja o ewentualnym wystawieniu własnego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu przez Rozwój Plus. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego środowisko poprze kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach. Większe uprawnienia dostanie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mówi jej prezes Daniel Rutkowski.
3: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
1: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do około 58 tysięcy złotych brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż około 76-77 tysięcy złotych brutto. Takie kwoty resort zdrowia wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy prokuratury okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo w 1994 roku. Do przełomu doprowadziły nowoczesne badania DNA. Tymczasem gdański Archiwum X działa już od ponad 20 lat.
4: Warto podkreślić, że to właśnie gdański zespół, jako jeden z pierwszych w kraju, wspólnie z prokuraturą przeprowadził kompleksowy przegląd niewykrytych zabójstw. Był to krok, który wyznaczył standardy pracy gdańskich śledczych. Dziś zespół tak zwanego Archiwum X pozostaje ważnym elementem. Stanowi dowód na to, że policja nie rezygnuje z żadnej sprawy.
1: Mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Śledczy niedawno dokonali przełomu w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Izy z Gdyni sprzed 15 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec w Wietrzychowicach. Inwestycja o wartości około 830 tysięcy złotych połączy się z wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
5: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 km będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewniając ciągłość tutaj trasy.
1: Powiedział nam Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finał prac zaplanowano na koniec tego roku.
6: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Samorząd Zwolenia jest zaniepokojony unieważnieniem wyboru firmy, która wygrała przetarg na budowę obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 79. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert. Burmistrz Arkadiusz Sulima liczy na szybkie rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy.
7: No jestem trochę zaniepokojony, bo już wszystko tak ładnie było dograne, korytarze uzgodnione, przetarg poszedł, wykonawca się znalazł, no i tutaj takie zatrzymanie. No czytałem w informacji prasowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że ten przetarg nie będzie powtarzany, ogłaszany od nowa, tylko będzie weryfikowany pod względem złożonych ofert, być może kolejna firma wejdzie, to zadanie przejmie i będzie wykonywać.
6: Planowana obwodnica ma mieć około 10 km długości i jedną jezdnię z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Ominie miasto od wschodniej strony. Odpust, który gromadzi tysiące wiernych, tak będzie będzie 2 sierpnia w parafii Stromiec w powiecie białobrzeskim, gdzie od ponad 120 lat czczona jest Matka Boża Śnieżna. Na miejscowym cmentarzu przy kaplicy ku czci Maryi wierni będą uczestniczyć we mszy świętej oraz dekorować groby bliskich głównie kolorowymi mieczykami. Ksiądz Szymon Mucha, proboszcz stromieckiej parafii.
8: Każdego roku pierwszą niedzielę sierpnia w Stromcu przeżywamy odpust ku czci Matki Bożej Śnieżnej. Kaplica zbudowana przez Potępskich na cmentarzu została w zeszłym roku pięknie odrestaurowana. Zawsze ten odpust gromadzi bardzo dużą liczbę osób.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 6 minut po 14. Za parę chwil Gypsy Kings, będzie ABBA, będzie także formacja Nieżywych Schabów, a zaczynamy od piosenki formacji Berlina.

0: Na co każe 20 minut po 14 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami Henny Henny i zespół ABBA. Podobno zespół rozważał tę piosenkę, kiedy planowali występ na Eurowizji. Ostatecznie padło na Waterloo, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo wtedy Eurowizję wygrali. I wielka popularność nie tylko zespołu ABBA, ale także piosenki Waterloo nastąpiła. Natomiast myślę sobie, że jakby z tym wystąpili, to też chyba byliby wysoko, a może nawet by wygrali, bo to świetna piosenka. Henny Henny, ABBA za nami, a przed nami Lombard i Nick Kershaw, ci wykonawcy już za parę minut w popołudniówce Radia Plus.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał w tym, a co robić, po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

Za 25 minut, godzina trzecia, słuchacie Radia Plus i przebojów z nocą nostalgii. Trwa nasza zabawa, zabawa, w której możecie wygrać wejściówki, aby odwiedzić atrakcję Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale zabawę, nawet weekend w hotelu Zamek Książ. Zamek to jest wyjątkowy, trzeci co do wielkości w Polsce, ustępuje jedynie temu zamkowi w Malborku oraz zamkowi królewskiemu na Wawelu. No i zamek pełen tajemnic. Pod zamkiem znajdują się wydrążone, rozległe tunele, korytarze związane z nazistowskim projektem RISE, czyli olbrzym. Do tej pory część niezbadanych, ciągle wiele tajemnic. No jeżeli ktoś lubi trochę tak historię z dreszczykiem, to tam może naprawdę fantastycznie spędzić czas, posłuchać, obejrzeć, no i wypocząć. Taki weekend jest do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy wejść na radioplus.pl, napisać, dlaczego to wy powinniście wygrać, kogo macie ochotę zabrać na weekend, a później czekać na telefon od nas. Codziennie przypominam, do zgarnięcia są wejściówki na atrakcję Szlaku, na finale weekend. Radioplus.pl poleca się. Teraz Amanda Lear, a później Ace of Base.

0: Za 16 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii. Skąd wiedzieć, że jest lato? No, nie z tego powodu, co mamy za oknem, bo na razie, przynajmniej w tym lipcu, to ta pogoda taka letnio-wiosenna, choć od jutra ma być dużo, dużo cieplej. No ale po czym poznać? Po tym, że u nas zawsze po 20, zawsze w wakacje Marek Sierocki, nie tylko weekendy, miksuje popularne taneczne przeboje. Zapraszamy na lato z nutą nostalgii dzisiaj po 20. Za chwilę Stevie Wonder, a później budka suflera i tak dotrzemy do 15 do serwisu informacyjnego.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.

0: sklepu Biedronka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: 3 minuty, godzina 15. Jakoś tak jest, że panowie bardziej lubią tę piosenkę niż panie, kompletnie.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Nie wiesz nigdy, kobiecie, to budka z Flera na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty do 15, czyli 3 minuty do serwisu informacyjnego. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie, a później zagram kolejne piosenki. Pięknie rozpoczniemy od My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Radio Plus Radom.
1: Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zbieramy komentarze. Podpalenie i profanacja w Medjugorje. Za chwilę szczegóły. Od jutra upały, a w weekend burze. Będzie zmiana pogody. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rejestracja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające rejestrację w Polsce małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Zdaniem sędziów TK rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
2: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
1: Mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by jednak dokonywali transkrypcji.
3: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
1: W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu, a żaden z ratowników tego nie zauważył.
4: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Dziecko było pod wodą przez co najmniej 6 minut. Jest teraz w śpiączce w Centrum Zdrowia Matki Polki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podpalenie i profanacja tuż przed festiwalem młodzieży w Medjugorje. Dziś w miejscu pielgrzymkowym doszło do kilku aktów wandalizmu. Figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały uszkodzone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Pożar udało się jednak szybko ugasić. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Na spotkania modlitewne do Medjugorje ma przyjechać 50 tysięcy młodych ludzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żar będzie lał się z nieba, do Polski wracają upały. Jutro może być 28 stopni, a w czwartek ponad 30.
5: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
1: Mówił Michał Fulwarski z IMGW. W sobotę ponownie niebezpieczne załamanie pogody, czyli chłodny front atmosferyczny i gwałtowne burze.
6: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Nie będzie referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta Radomia i Rady Miejskiej. Inicjatorom referendum nie udało się zebrać odpowiedniej liczby głosów poparcia i nie złożyli ich u komisarza wyborczego w wymaganym terminie. Do przeprowadzenia referendum zabrakło około 1000 głosów. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia na czele z Lepszym Radomiem. Znaleźli się w nim także przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Radomskiego Czerwca 76 oraz Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni Samorządowcy. Inicjatywę referendum poparła też Polska 2050 oraz Prawo i Sprawiedliwość, którego działacze włączyli się do zbiórki podpisów. Prawie 13 milionów złotych pozyskała gmina Końskie na rozwój pozamiejskiego transportu zbiorowego. Umowa w tej sprawie podpisana została przy budynku dworca kolejowego. Burmistrz Krzysztof Obratański.
7: Przede wszystkim będzie to 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładunkowymi. ładowania, infrastrukturą towarzyszącą, czyli kilkoma przystankami, które chcemy zmodernizować. Tutaj powstanie takie centrum przesiadkowe dla komunikacji przelotowej, dalekobieżnej. Wprowadzony tutaj przystanek czy centrum przesiadkowe pozwoli na to, żeby zintegrować tą komunikację pod względem rozkładu jazdy z komunikacją kolejową.
6: Łączny koszt planowanych zadań przekracza 17 milionów złotych. Mają być one wykonane do końca 2028 roku. Przez cały sierpień filia Wydziału Komunikacji Transportu w Stąporkowie będzie nieczynna. Obsługa interesantów odbywa się będzie w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Radoszycach.
0: Radio Plus.

0: 22 minuty po godzinie 15. George Baker Selection. Una Paloma Blanca przed momentem. Piosenka już wiekowa, ona ma swoje lata. Ciągle oczywiście popularna, szczególnie na różnych imprezach tanecznych, ale zdarza się tak, że czasami te dojrzałe już piosenki sprzed lat zyskują drugą młodość, na przykład na różnych platformach społecznościowych. I tak właśnie stało się z tą piosenką, bo na TikToku to taka popularna platforma, gdzie wrzuca się filmiki właśnie do tej piosenki. Mnóstwo osób po prostu tańczy i świetnie się przy tym bawi. To pokazuje, że również te starsze przeboje wśród młodszych są popularne, bo przecież akurat TikTok to dla tych najmłodszych. Na naszej antenie kolejne przeboje już za chwilę. Cars Drive, później będzie Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną. To kolejne propozycje na popołudniówkę Radia Plus.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

to Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. Za 25 minut godzina 16. Są takie piosenki, które w zamyśle autorów raczej nie miały być związane ze sportem, a mimo to stały się hymnami różnych dyscyplin, różnych zespołów, choćby utwór Queen, We Will Rock You czy We Are The Champions. To są utwory, które bardzo często pojawiają się na stadionach. Jeżeli chodzi o polskie, no to na przykład Sen o Warszawie Czesława Niemena, który stał się hymnem Legii Warszawa, piłkarskiego klubu ze stolicy. No i tak też jest z piosenką, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Wielki przebój z 81 roku, ale ciągle w sercach szczególnie kibiców AC Milan, bo to jest piosenka, która stała się właśnie takim nieoficjalnym hymnem stadionowym i zawsze przed meczami AC Milan gasną światła i tam cały stadion śpiewa. Ricky Poveri, Sara Perquet Amo na antenie Radia Plus.

0: Polanka i Diana na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans, godzina 16, za chwilę Madonna, później Bajma, o 16 serwis informacyjny. Przypominam również o naszej zabawie. Jutro kolejna odsłona Szlaku Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Możecie wygrać m.in. weekend w hotelu Zamek Książ. Zapraszam na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka.

0: Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
4: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Do końca października muszą się odbyć wybory na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Prawica walczy o wicemarszałka Sejmu. Dziś decyzje frakcji Morawieckiego. Powiemy też o remoncie Bazyliki Świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie było ważne. Premier może już wyznaczać datę wyborów prezydenta miasta. Muszą się odbyć w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. To możliwe po dzisiejszej decyzji sądu.
2: Tym postanowieniem oddali zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta. Protest został uznany za niezasadny. Tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
1: Mówił Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. W Sejmie dojdzie do walki o biura i fotel wicemarszałka. Wszystko przez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś formalna decyzja Komitetu Politycznego Partii o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro pierwsze po rozłamie w największej partii opozycji posiedzenie Sejmu. O szczegółach teraz prosto z Wiejskiej. Michał Rawa, dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
4: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
3: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
1: Komitet Polityczny PiS ma rozpocząć się za godzinę, a spotkanie frakcji Morawieckiego o 20.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec wracamy jeszcze do Krakowa. Kościół Ojców Dominikanów otoczony rusztowaniem rozpoczął się remont elewacji frontowej Bazyliki Świętej Trójcy.
5: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
1: Mówił ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. To jedno z największych przedsięwzięć konserwatorskich, które dofinansowuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, mówi Artur Chojnacki z komitetu.
6: To jest pierwsza świątynia dominikańska o osobach, które są związane z tą świątynią, czyli mamy między innymi Leszka Czarnego, księcia krakowskiego i sieradzkiego, mamy szereg postaci dominikańskich związanych z tym miejscem. Miejsce Kościoła Dominikanów i Duszpasterstwa Dominikańskiego w kształtowaniu postaw opozycyjnych młodzieży krakowskiej w latach PRL-u.
1: Na czas remontu można wejść do kościoła tylko bocznym wejściem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
7: No myślałem, że trochę cieplej będzie, ale i tak jest przyzwoicie, 23 stopnie, no i to tyle na dzisiaj, ale jutro już ma gdzieś tam być koło 30, jak zapowiadają synoptycy. Poczekamy, zobaczymy, czy to się spełni. Przed nami bardzo upalne dni, a później w weekend troszkę się ochłodzi. Dzisiaj w nocy będzie 14, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: No to zaczynamy 4,5 minuty po godzinie 16 z grupą Pet Shop Boys. Rozkręcamy popołudnie plus we wtorek 28 lipca. Wojtek Sałek, dzień dobry. Jesteśmy razem do 20.

0: No to za chwilę zaczynamy nasz magazyn, to dziś w nim między innymi o autobusach, o transporcie zbiorowym, bo blisko 13 milionów złotych pozyskała gmina Końskie na rozwój poza miejskiego transportu zbiorowego. Umowa w tej sprawie podpisana została przy budynku dworca kolejowego w Końskich, burmistrz Krzysztof Obratański.
1: Przede wszystkim będzie to 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania, infrastrukturą towarzyszącą, czyli kilkoma przystankami, które chcemy zmodernizować. Tutaj powstanie takie centrum przesiadkowe dla komunikacji przelotowej, dalekobieżnej. Wprowadzony tutaj przystanek czy centrum przesiadkowe pozwoli na to, żeby zintegrować tą komunikację pod względem rozkładu jazdy z komunikacją kolejową.
0: Marcin Prejs tym tematem się zajął, za chwilę więcej opowie. Z kolei Radek Mizera tematem paprykowym się zajął, bo po kilku latach dynamicznego rozwoju produkcji papryki nastąpiło wyraźne wyhamowanie. Dlaczego i co jest skutkiem tego wszystkiego? O tym też w tej godzinie. No i jeszcze o pewnym konkursie. Być Polakiem. Konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz nauczycieli mieszkających poza granicami Polski odbył się dziś i o tym też szczególnie Aneta Paszko opowie w tej godzinie. Za chwilę zaczynamy. Na zegarze już prawie kwadrans po godzinie 16:00.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Tak jak powiedziałem, 13 milionów złotych pozyskała gmina Końskie na rozwój transportu zbiorowego. Umowa w tej sprawie została podpisana dzisiaj przy budynku kolejowego dworca w Końskich. To właśnie tu mają zatrzymywać się zakupione przez samorząd autobusy elektryczne, ale więcej o tym opowie Marcin Prejs.
2: Dzięki pozyskanej dotacji gmina Końskie zakupi 6 autobusów elektrycznych, wyjaśnia burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.
3: Przede wszystkim będzie to 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania, infrastrukturą towarzyszącą, czyli kilkoma przystankami, które chcemy zmodernizować. I widzimy to spójnie razem z projektem szwajcarskim, w którym mamy bardzo podobne rozdzielone zadania. O ile tam wychodzimy trochę poza samo miasto, ponieważ zamierzamy tamtą komunikację budować wspólnie ze Staropolskim Związkiem Miast i Gmin, to tutaj głównie obszary pozamiejskie, ale w obrębie miasta i gminy Końskie będą obsługiwane przez ten tabor.
2: W ramach zadania przebudowany zostanie również niedawno zakupiony przez gminę plac przy dworcu kolejowym, wyjaśnia Andrzej Pruś, członek zarządu województwa.
4: Ja dużo się po województwie poruszałem od najmłodszych lat i pamiętam, jak to miejsce żyło. Tutaj też były autobusy, jeździły pociągi. My od paru lat staramy się przywracać te dobre czasy. Udało nam się po 20 ponad latach przywrócić te połączenia kolejowe. Dzisiaj kolejny ważny krok, kolejny ważny element z takim centrum przesiadkowe, które w jakiś sposób logistycznie usprawnia ten transport. Bardzo liczę na to, że uda nam się stworzyć miejsce szczególne, które w zakresie transportu i komunikacji, w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców również będzie krokiem milowym.
3: Tutaj powstanie takie centrum przesiadkowe dla komunikacji przelotowej, dalekobieżnej.
2: Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.
3: Bo mamy centrum przesiadkowe zbudowane w pierwszym etapie budowy komunikacji publicznej na ulicy Wojska Polskiego. Tutaj będzie można dojechać na pociąg, będzie można po przyjeździe linią kolejową skorzystać z autobusu. Wprowadzony tutaj przystanek czy centrum przesiadkowe pozwoli na to, żeby zintegrować tą komunikację pod względem rozkładu jazdy z komunikacją kolejową.
2: Łączny koszt planowanego zadania przekracza 17 milionów złotych. Większość tej kwoty to pozyskane przez gminę pieniądze unijne, wyjaśnia marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
5: 13 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestujemy w transport zbiorowy i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Cieszę się również, że uzupełnieniem tych wszystkich działań, które realizujemy na terenie powiatu koneckiego, jest między innymi budowa obwodnicy, która trwa pierwszy etap, a także już niebawem, co jest dobrą wiadomością, będziemy podpisywać umowę na budowę obwodnicy Końskich drugi etap.
2: Na budowę centrum przesiadkowego przy dworcu i zakup 6 autobusów elektrycznych gmina Końskie ma czas do końca 2028 roku.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: Wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: www.radioexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 16.30 na zegarze. Po kilku latach dynamicznego rozwoju produkcji papryki nastąpiło wyraźne wyhamowanie. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w 2026 roku powierzchnia uprawy papryki w Polsce spadła o 20%. Dlaczego? Tym tematem zainteresował się Radek Mizera.
2: Mimo spadku krajowego areału nie zmieniła się geografia produkcji. Zdecydowanie największym zagłębiem papryki pozostaje województwo mazowieckie, a szczególnie region radomski. Wśród gmin niezmiennym liderem jest Potworów, w którym producenci zadeklarowali 490 hektarów papryki. Następne miejsca zajmują Przytyk, Radzanów oraz Krwów. Jednak cena na tak zwanym starcie jest niższa niż w latach ubiegłych. Według Piotra Reguły, wójta Krwowa, przyczyną tego stanu rzeczy jest tani import.
3: Koszty produkcji natomiast cały czas rosną. Nawozy, środki ochrony roślin, robocza godzina pracowników sezonowych, wszystko zdrożało. Przy takiej cenie papryki niektóre gospodarstwa zwyczajnie upadną. Jest to problem, ogromny problem.
2: Podobnego zdania jest także Marta Kaczor, wójt Potworowa.
4: Cena po prostu nie jest adekwatna do tego, ile rolnik musi w produkcję włożyć.
2: W ostatnich sezonach na decyzje producentów wpływają przede wszystkim wysokie koszty produkcji, rosnące wydatki na pracę sezonową. Paweł Mysiak, producent papryki, reprezentujący Stowarzyszenie Południowe Mazowsze.
5: Ostrzegaliśmy już, przynajmniej ja ostrzegałem już kilka lat wcześniej, że przyjdzie taki moment, gdzie praktycznie dotychczasowe metody i handlu, ale głównie handlu i rynku, zbytu będą nam się bądź zamykały, bądź też będziemy dociśnięci tak naprawdę presją cenową, która idzie z rynku, który się mocno skonsolidował, jeżeli chodzi o tak naprawdę handel. Po stronie dostawców, rolników, producentów od lat mamy ten sam schemat, czyli rozdrobnienie duże, brak grup producentów, brak spółdzielni, które wspólnie też się konsolidują, bo jedyną odpowiedzią na koncentrujący się rynek i na konsolidację po stronie odbiorców jest konsolidacja po stronie dostawców i producentów. Innego wyjścia nie ma.
2: Podobnego zdania jest również Marcin Bednarek z Potworowa, jeden z największych producentów papryki w Polsce.
6: U nas z tymi warzywami ciepłolubnymi pod osłonami mamy troszkę tam lepszy wpływ na tą pogodę niż na w gruncie uprawiane i pod chmurką, ale co z tego, jak my co najlepsze umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel i powiedzieli prosto, wy sobie produkujcie co chcecie, ile chcecie, ale tylko nam, my możemy od was to kupić. I stoimy pod ścianą, także dalej tak się nie pociągnie. Jeszcze się dobrze sezon paprykowy nie rozpoczął, już zaliczył dno. Holandia zdumpingowała z powrotem ceny, żeby u nas spadły. Sieci postawiły warunki. Kto chce dać nisko, proszę. Kto nie, importujemy z Holandii. Jest po prostu katastrofa na samym początku sezonu paprykowego.
2: Szacuje się, że obecnie z regionu radomskiego, obejmującego m.in. gminy Przytyk, Potworów, Krwów, Radzanów, Stara Błotnica, Rusinów, Wyśmierzyce, pochodzi około 90% krajowej produkcji papryki. Radosław Mizera, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Prace plastyczne, literackie, eseje, cel? Wzmacnianie tożsamości narodowej. Dziś w Warszawie odbył się finał 17. edycji konkursu Być Polakiem dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz nauczycieli mieszkających poza granicami Polski. Organizatorem konkursu jest Fundacja Świat na Tak, a relację przygotowała z tego wydarzenia Aneta Paszko.
2: Niewomir Rokosz Kuczyński, wielki kanclerz Zjednoczenia Bractwa Krukowego Rzeczypospolitej.
3: Dlaczego ten polonez?
2: Pani poseł Joanna Fabisiak, która jest inicjatorką konkursu Być Polakiem, dba o to, żeby polska młodzież z różnych regionów świata miała szansę zapoznawać się z polską kulturą. Duże przedsięwzięcie, bo na 40 bodajże par, albo nawet więcej.
3: Dzieciaki w różnym wieku, jak sobie radzą?
2: Ja myślę, że najważniejsza jest w ogóle chęć i zaangażowanie. Myślę, że generalnie radzą sobie wszyscy bardzo dobrze, a szczególnie imponuje mi ich entuzjazm i chęć i wola ćwiczenia polskiego tańca narodowego.
3: Trudno tego poloneza było się nauczyć?
4: No trudno, ale nie lubię poloneza, lubię tańce polskie. To my tańczymy w partnerach, idziemy w kółeczko i tym kółeczkiem takie wężyki robimy i później się łączymy razem i cała grupa jest widoczna wtedy.
5: Beata Turlejska-Wójcik, mieszkam w Nowym Jorku, mama Julii i Łukasza.
3: No, mówią, że ten konkurs to jest takie wzmacnianie tożsamości dzieciaków polonijnych. To rzeczywiście tak jest?
5: Definitywnie, bo musisz zajrzeć do swoich korzeni przez popytanie dziadków, rodziców, cokolwiek się działo. Odkrywanie kultury jako całości.
6: Trzy kategorie, czyli jest kategoria plastyczna, napisanie eseju lub zrobienie wideo. Następnie laureaci i wyróżnieni w tym konkursie zostają zaproszeni na wycieczkę po Polsce. Do konkursu nadesłano ponad 1100 prac. W wyjeździe wzięło udział 87 dzieci. Urszula Góra, jestem dyrektorem Polskiej Szkoły Świętego Kazimierza w Stanach Zjednoczonych, w Newark, New Jersey. Fundacja Świat na Tak organizuje co roku właśnie taki wyjazd. Przybywają naprawdę z różnych stron świata. Byli uczniowie ze Stanów Zjednoczonych, z Białorusi, z Dubaju, z Kanady, Irlandii, Hiszpanii, Francji. Przyjeżdżają tutaj i widzą, że na całym świecie są polonijne dzieci, młodzież, która tak jak oni podtrzymują te tradycje polskie, uczą się polskiej historii.
7: Nazywam się Gabriela Bożyk, jestem z New Jersey, ze Stanów Zjednoczonych i biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny i wszyscy się nauczyli, jak fajnie być Polakiem.
8: Jestem pierwszy raz, nazywam się Ola Śnios, jestem z Anglii i zrobiłam ten konkurs, ponieważ myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
9: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską i tak trzymam tą polskość w sercu i jestem bardzo dumny z tego.
10: To bardzo ważny konkurs, ponieważ musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
11: Bogusław Jankowski, członek jury konkursu Być Polakiem i Fundacja Świat na Tak.
3: Proszę księdza, bo tu bardzo dużo dzieciaków się zgłasza.
11: Myślę, że jest to najważniejszy obecnie konkurs dla Polonii.
3: Co te prace wyróżnia dzieciaków? Co tam z tych pracy wybrzmi najbardziej?
11: Wielka dbałość. Dzieci zasługują na pochwałę, ale też i nauczyciele, i rodzice. Piękne rzeczy tutaj do nas przychodzą. Prace rzeczywiście są wypracowane. No każda z nich zasługuje na nagrodę.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

No właśnie, niektórzy może na plaży są, odpoczywają, no i się cieszą, że pogoda będzie coraz ładniejsza w tym tygodniu, a później znowu takie wahania. Szczegóły pogodowe za kilka minut po wiadomościach, te dokładnie już za 4 minuty, czyli punktualnie o godzinie 17:00. Zapraszam.

0: prawdziwą wielką wyprzedaż.
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Rozłam w PiS stanie się faktem. Za chwilę partia ma formalnie wyrzucić Morawieckiego. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego od dzisiaj nie będzie już w PiSie. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Politycznego. Tam zapadnie formalna decyzja o wykluczeniu stronników byłego premiera. To prawie 40 polityków. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
7: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. oraz Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej.
8: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
6: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Śledczy potwierdzają też, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z walkami na gołe pięści. Zatrzymanym grozi 5 i 7 lat więzienia. Policja szuka jeszcze trzeciego z napastników.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Trwa wyciąganie 4 wagonów z rzeki Poprad niedaleko Nowego Sącza. Wpadły do wody w połowie lipca, po tym jak wykoleił się tam pociąg towarowy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień.
10: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
6: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Cała operacja ma się zakończyć jutro. Sprawę wciąż badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
9: Wiadomości Radia Plus.
6: Przed nimi 9 dni w drodze. Do pokonania mają 270 kilometrów. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Do celu dotrą 5 sierpnia.
11: To moja radość, co dziś rozkwitła.
5: Dlaczego idzie pani do Częstochowy?
11: Podziękować za życie dotychczasowe i przeprosić za wszystko zło. Pierwszy raz idę. Przyszłam na emeryturę i mówię, teraz mam czas.
12: Żeby odnaleźć wiarę, nadzieję.
5: Który raz?
13: 15. To jest wielka radość, wielkie wyzwanie.
5: Widzę, że pani rodzinnie na Jasną Górę.
14: Tak, idziemy razem już tak 6 rok.
5: Razem, czyli kto?
14: Ja i mój syn i moja córka.
5: Co jest najtrudniejsze?
14: Myślę, że deszcz, bo wtedy pojawiają się pierwsze pęcherze, odciski.
6: Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Wzrastaj.

No taka pogoda jak dziś to piękna pogoda do pielgrzymowania. Zobaczymy jak u nas będzie w Radomiu 6 sierpnia. To jeszcze trochę poczekamy. A przed nami piękna pogoda. Jutro 28, pojutrze 33, a po pojutrze nawet 36 stopni, jak zapowiadają synoptycy. Tak więc czeka nas aura wyjątkowa. Znowu upały powracają. Po niedzieli będzie, no, podobnie, chociaż może troszeczkę mniej, ale koło 30 na pewno. 4 minuty po godzinie 17:00.

0: No to za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Co dziś powiemy w magazynie jeszcze, jeśli chodzi o to, co przygotowali reporterzy? Można już się zapisywać na rowerowy rajd szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Wspólnie z kilkoma samorządami organizuje go powiat konecki. Starosta Grzegorz Piec.
1: Wspólnie z samorządami powiatowymi powiatu kieleckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, no i nasz oczywiście konecki. Z każdego powiatu z innego miejsca wyjeżdża grupa. Docelowo spotykamy się w Lasocinie. No Lasocin jest miejscem, gdzie 11 sierpnia 1944 roku została utworzona Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych.
0: No to zajrzymy również do Krakowa, bo tam górale szykują się do pewnej pielgrzymki, szczegóły w tej godzinie oczywiście. No i jeszcze jedna rzecz. Czy ksiądz ma gorsze dni? Dorota Gut zapyta się i porozmawia właśnie na ten temat, jak wiara pomaga. Czyli wiara na luzie w każdy wtorek w magazynie naszym, a na zakończenie oczywiście tradycyjnie będzie jeszcze czas na aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam, za chwilę zaczynamy drugą część magazynu Miasto żyje latem.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A w koneckim starostwie ruszyły zapisy na rajd rowerowy szlakiem Świętokrzyskiej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. Którędy zostanie wytyczona jego trasa, jakie ważne historyczne miejsca odwiedzą uczestnicy tego wydarzenia, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia, o tym wszystkim Marcin Prejs rozmawia z naszym gościem.
2: A gościem Radia Plus jest dzisiaj pan Grzegorz Piec, starosta konecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie starosto, rajd rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych to inicjatywa, w którą koneckie starostwo włącza się już po raz kolejny. I po raz kolejny organizujecie ten rajd wspólnie z innymi samorządowcami, prawda?
3: Tak, to jest ósmy rajd, z czego my bierzemy udział po raz szósty. Wspólnie organizujemy ten rajd z powiatami kieleckim, jędrzejowskim, włoszczowskim, no i konecki. Każdy powiat organizuje ten rajd odrębnie, czyli z każdego powiatu z innego miejsca wyjeżdża grupa. Docelowo spotykamy się w Lasocinie.
2: Dlaczego akurat Lasocin?
3: No, Lasocin jest miejscem, gdzie 11 sierpnia 1944 roku została utworzona Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych.
2: No i właśnie dlatego taki rajd zmierzał będzie również w tym roku do Lasocina. Z przedkonackiego starostwa wyruszycie 8 sierpnia. Jaką trasą przemierzać będziecie właśnie tę drogę do Lasocina?
3: Tak naprawdę w tym roku zmieniliśmy trochę trasę. Trasa będzie liczyła blisko 45 kilometrów. Rozpoczynamy spod starostwa powiatowego w Końskich. Tutaj jest pierwsze miejsce pamięci. Takich miejsc pamięci będziemy mieli 8 na trasie. Pierwszym tym miejscem, tak jak powiedziałem, jest pomnik błogosławionego Kazimierza Sykulskiego, patrona Końskich, byłego proboszcza parafii świętego Mikołaja, który został zamordowany w 1941 roku przez Niemców w Auschwitz. Następnie kolejne miejsca będą m.in. Sokołów, Dziebałtów, Zychy. Zychy to oczywiście gajówka, w której utworzył się wydzielony oddział Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Kolejna stacja to jest Radoszyce. W Radoszycach z kolei miejsca walk generała Antoniego Hedy Szarego. I zakończymy ostatnim takim miejscem pamięci, będzie w miejscowości Wilczkowice dąb poświęcony podporucznikowi Edwardowi Podwysockiemu, który z kolei został zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
2: Czyli odwiedzicie sporo takich miejsc historycznych na Konecczyźnie. Panie starosto, no to powiedzmy, w jaki sposób można się zapisać na ten rajd, no i do kiedy przyjmowane są właśnie te zapisy?
3: Zapisy są przyjmowane do 5 sierpnia. Na naszej stronie internetowej starostwa powiatowego podany jest telefon kontaktowy, ewentualnie można się przyjść, po prostu zapisać w budynku starostwa. A jeżeli ktoś nie zdąży i przyjedzie 8 na start rajdu, myślę, że też będzie mógł się jeszcze zapisać.
2: Start rajdu o której godzinie?
3: Planujemy wyruszyć o godzinie 9. Myślę, że zgromadzimy, tak jak do tej pory było to, w granicach 50-60 uczestników. Nikt nie ponosi żadnych kosztów, my zapewniamy transport, zapewniamy wyżywienie, także myślę, że będzie dobrze.
2: Panie starosto, rajd 45 kilometrów, ale jedziecie w jedną stronę, czy w drugą również wracacie rowerami?
3: Znaczy, oficjalnie wszyscy jedziemy w jedną stronę, bo potem będzie rozwiązanie rajdu, ale są tacy kolarze, którzy po prostu wracają jeszcze z Lasocina, mają siłę, żeby wrócić do Końskich. My zapewniamy w jedną stronę, będzie laweta, kto będzie chciał wrócić do Końskich, to wróci.
2: O rajdzie rowerowym szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych opowiadał nam dzisiaj pan Grzegorz Piec, starosta konecki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję, panie redaktorze, do usłyszenia.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Górale także wyruszyli już w stronę Jasnej Góry. 23 lipca wystartowała 45. Piesza Pielgrzymka Góralska. Tegorocznym hasłem są słowa "po owocach ich poznacie". O jego znaczeniu i o tym, dlaczego warto pielgrzymować z góralami, opowiadał nam karmelita bosy ojciec Mariusz Wójtowicz, z którym rozmawiała Aleksandra Pawlikowska.

0: Ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bossy.
1: Jesteśmy na pielgrzymce góralskiej, 45. pielgrzymka góralska o haśle "Po owocach ich poznacie". Jak rozumieć te słowa?
0: Myślę, że każdy z nas poprzez konkretne zewnętrzne, ale wyrażone w najprostszych gestach postępowanie pokazuje tak naprawdę, kim jest. A zatem nie trzeba jakiejś nadzwyczajnej filozofii życiowej. Wystarczy popatrzeć na człowieka, na jego kulturę, na jego wypowiedzi, na jego przede wszystkim takie najprostsze stwierdzenia życiowe i już wiemy, kim naprawdę on jest.
1: Ile w tym roku idzie pielgrzymów do Jasnej Góry z tej grupy Bachledów?
0: Z naszej grupy, z tego co mi wiadomo, to około
1: 330 pątników. Dlaczego warto wybrać się na pielgrzymkę góralską?
0: Dlaczego warto? Otóż myślę dlatego, ponieważ po pierwsze można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, odkryć swoje, że tak powiem, pochodzenie i tożsamość, wrócić do gwary, co jest dla mnie bardzo radosne. Jednocześnie szczególnie tutaj jakoś mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską i to z bachledówką.
1: A co jest najpiękniejszym przeżyciem w trakcie pielgrzymki?
0: Bliskość ludzi. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze. Autentyczność, życzliwość, gorące serca, wzajemna pomoc.

0: A jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z tych 16 lat, z tych 16 lat pielgrzymek?
1: Dla mnie zawsze najbardziej wzruszające momenty były, kiedy jako już cała rodzina w komplecie, nawet z najmłodszym synem, który był jeszcze w wózku, w pieluchach, dochodziliśmy alejami na Jasną Górę.
2: Co roku chyba jak się wchodzi już na aleje, dochodzi się o ten ścisk, po prostu to, że się dało radę.
0: Czego nauczyła cię pielgrzymka?
2: Pokory. Pokory i tak jak mówię, takiej właśnie tej pomocy bezinteresownej, tego właśnie, że ci ludzie są, że jak jest źle, to człowiek popatrzy, że o, babcia 70 lat, idzie, ona daje radę, uśmiech na twarzy i ona daje radę. Więc człowiek myśli, ja też dam radę.
0: Co byś powiedział osobie, która się waha, żeby iść?
3: Nie lękaj się.
4: Może z góralami nie powędrujemy już, oni już wędrują, ale zawsze można powędrować z Radomia. 6 sierpnia tradycyjnie radomska pielgrzymka wyrusza tutaj z naszego miasta i przez 8 dni 200 km na Jasną Górę wędruje. Jeżeli ktoś się waha, jeszcze trochę czasu jest do tego, żeby zdecydować. A właśnie, czy ksiądz ma gorsze dni, jak kapłani radzą sobie w takich sytuacjach, jak wiara im pomaga? O tym już dzisiaj Dorota Gut w naszej audycji Kościół na luzie. To już za chwilę kolejna odsłona naszej wakacyjnej audycji.
5: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Wiara na luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Mariusz Łuszczek. Szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Każdy z nas miewa gorsze dni, dni, kiedy mamy obniżony nastrój. Czy ksiądz ma czas w ogóle na takie właśnie gorsze dni w czasie swojej posługi, czy jednak nie mamy czasu na takie gorsze dni, na obniżenie nastroju?
2: Przede wszystkim ksiądz jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek może mieć dni lepsze i gorsze. Wiadomo, że na to, czy dzień jest lepszy czy gorszy, składa się wiele różnych czynników, ale jest wiele sytuacji, które mogą powodować, że któryś dzień może być gorszy, słabszy. Natomiast tak jak w przypadku każdego człowieka, trzeba przerobić w sobie to, co jest nieraz smutne, ciężkie, co wymaga jakiejś zmiany. Ale jeśli człowiek ma kontakt z ludźmi, pracuje z ludźmi, myślę, że ten słabszy dzień nie za bardzo powinien być okazywany w relacji do drugiego człowieka. Wiadomo, że ksiądz ma też swoich przyjaciół, znajomych i to są osoby, z którymi może porozmawiać, może też przeżyć na przykład taki trudniejszy czas, ale w żadnym wypadku nie powinno gorszy czas człowieka mieć wpływ na jego pracę, na jego posługę, a przede wszystkim na relacje z innymi ludźmi. Myślę, że księdzu może być o tyle łatwiej przeżyć jakiś trudny okres, że ksiądz jest osobą wierzącą. Mam takie wrażenie i takie też doświadczenie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, całkiem inaczej przeżywają swoje trudniejsze dni, całkiem inaczej przeżywają cierpienie, całkiem inaczej przeżywają na przykład śmierć kogoś bliskiego, dlatego, bo wiara jest dla nich nadzieją i wiara jest takim oparciem. Dla księdza wiara, obecność Pana Boga, ale też sprawowanie sakramentów, które są takim widocznym znakiem działania Pana Boga w świecie, to jest taka opoka, która trzyma właśnie w tych trudniejszych, cięższych dniach.
1: Czy jeżeli zauważymy, że kapłan w naszej parafii, w naszej diecezji, z którym być może też właśnie jesteśmy nieco bliżej, jesteśmy znajomymi, ma właśnie taki trudniejszy czas, jak ewentualnie my możemy zareagować?
2: Myślę, że to nawet nie w kontekście księdza, ale kiedy widzimy, że ktoś z naszych znajomych czy przyjaciół ma jakiś trudniejszy czas, to warto do tej osoby podejść i spróbować porozmawiać. To też nie musi działać tak, że ta osoba będzie chciała, bo każdy jest wolnym człowiekiem i każdy dokonuje wyboru, czy z kimś chce o czymś rozmawiać, czy nie. Ale myślę, że takie zainteresowanie jest konieczne i bardzo potrzebne. Tym bardziej teraz, kiedy można powiedzieć, że świat bardzo mocno pędzi. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Często te informacje są bardzo negatywne. Często też jesteśmy mniej odporni na wiele bodźców, które przychodzi do nas z zewnątrz. I myślę, że takie podejście do osoby, gdy widzimy, że jest smutna, przygnębiona albo gdzieś też może nieraz zaniedbuje jakieś swoje obowiązki przez to, że źle się czuje, warto podejść, porozmawiać, zawsze powiedzieć, że jesteśmy gotowi pomóc tej osobie.
1: Myślę, że bardzo wiele daje sam fakt, że wiemy, że ktoś jest, ktoś się interesuje, nawet jeżeli w tamtym konkretnym momencie nie jesteśmy gotowi na pomoc albo nie potrzebujemy jej, bo sami chcemy coś przepracować, to obecność drugiej osoby, fakt, że ktoś się zainteresował, bardzo wiele daje.
2: Zdecydowanie tak. Ja to widzę w pracy właśnie w hospicjum, gdzie trudno podejść do człowieka, który jest chory, cierpiący, który na pewno źle się ma i zarzucić go słowami albo propozycjami pomocy. Bardzo ważne jest, żeby być przy tej osobie, nawet nieraz pomilczeć z tą osobą, ale żeby ta osoba miała świadomość tego, że jest dla kogoś ważna, że ktoś jest gotowy pomóc. Często też jest ważne to, aby ta osoba miała takie poczucie, że jest przez kogoś kochana i wtedy myślę, że przeżywanie nawet własnego cierpienia, jakichś własnych złych dni jest łatwiejsze i też człowiek, kiedy znajduje się w sytuacji granicznej, może wie, do kogo powinien się zgłosić, żeby uzyskać jakąś pomoc.
1: I o tym pamiętajmy. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Wiara na luzie.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj

0: rekolekcji łazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
2: Papa Leon XIV.
3: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
3: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Za minutę będzie godzina 18, za minutę najświeższe wiadomości, kilka słów o pogodzie, później kolejny zestaw przybojów z nudą nostalgii i będę miał kilka niespodzianek dla Was, a więc nie odchodźcie daleko od radia.
1: Autopromocja.
2: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Autopromocja.
2: Radio Plus Redo.
3: Morawiecki poza PiS-em. Dziś formalny rozłam w partii. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania dla rodziny. W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy dziś formalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii w tej sprawie. Wcześniej rozłam w największym ugrupowaniu opozycji komentowali członkowie PiS, którzy przyjechali do centrali partii na Nowogrodzkiej.
4: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap. Trudny, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
3: Tak mówił były wiceszef MSWiA w rządzie PiS Jarosław Zieliński. Z kolei Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z Poznania, nazywa zaistniałą w partii sytuację przykrą.
5: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była to decyzja absolutnie niekonieczna.
3: Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego twierdzą z kolei, że zostali wyrzuceni przez grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. O 20:00 mają się spotkać i zdecydować o politycznej przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rząd chce kolejnych zmian w najmie krótkoterminowym i zapowiada poprawki do obecnego projektu. Chodzi o regulację wynajmu mieszkań, na przykład na imprezy, na co skarżą się mieszkańcy dużych miast i miejscowości turystycznych. Projekt rządu wdraża unijne przepisy i zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów i kary za łamanie nowych zasad. Według premiera Donalda Tuska obecna wersja przepisów nie zapewnia wystarczającej ochrony lokatorom i samorządom.
6: Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. Ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy.
3: A wszystko po tym, jak wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że Ireneusz Raś, który pracował nad projektem 6 lat temu, kupił 3 mikrokawalerki na wynajem, a przed wejściem przepisów w życie sprzedał je rodzinie. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
7: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
3: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
8: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
3: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia na własne oczy, wszystko dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkowe doświadczenie cyfrowego spotkania z Jezusem czeka w miejscu słowa.
9: Pierwszy etap to jest medytacja ze Słowem Bożym. Dostajemy fragment, który później będziemy oglądać i tak naprawdę mamy chwilę na takie własne przemyślenia. W drugiej części zakładamy okulary wiarowe, mamy okazję doświadczyć tego, co przeczytaliśmy, zobaczyć to na własne oczy. Tutaj działa zmysł.
3: Mówiła Oliwia Kasprzycka z miejsca słowa. Pokazy Ewangelii w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć w soboty między 11 a 16 przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

najbliższe dni coraz cieplej będzie. Tak ciepło, że synoptycy zapowiadają, na razie tego nie zmieniają, bo tak codziennie patrzę na tą długoterminową pogodę, że w piątek ma być 35 stopni Celsjusza w Radomiu i regionie radomskim i to będzie ta najwyższa temperatura. Później spadnie trochę, ale to będzie około 30 stopni, a więc nie narzekamy. Z drugiej strony w końcu mamy lato i wakacje. To taka pogoda jest normalna. Wojtek Sajek, dzień dobry tym wszystkim, którzy teraz włączyli Radio Plus Radom. 4 minuty po 18:00.

No, to przy takiej muzyce można się troszkę pobujać w rytmie reggae. Na pewno pobujać się można dzisiaj, nawet potańczyć, nawet poszaleć z tymi, którzy świętują od samego rana. Wiktor, Ada, Maciej i Tymon, jeżeli macie takich sąsiadów, którzy takie imiona mają, jeżeli macie takich znajomych, no to czym prędzej pukamy do drzwi, składamy życzenia, może wieczorem się spotkamy, może poświętujemy razem z nimi. 1 godzina i 5 minut. Co to jest? To jest tyle już dzień krótszy od tego najdłuższego. Słońce zachodzi dzisiaj o 20:33, a ja pamiętam po 21:00 było tak pięknie i no właśnie, no ale cóż, kończy się lipiec, no i w ten sposób musimy się jakoś pogodzić z tym, że dnia nam powoli przybywa. A propos lipca, mądrość ludowa na dziś, lipcowe upały, wrzesień doskonały. No i bardzo dobrze, upały są, upały będą. No to wrzesień, kiedy trzeba będzie wrócić do szkoły, też będzie na pewno miły i sympatyczny. Patrzę w kalendarz świąt nietypowych. Dzień kultu masy mięśniowej. Pozdrawiam tych, którzy mają taki kult masy mięśniowej. No cóż, tak też można. No to jest święto właśnie takich osób.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes. Radom. Ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

właśnie tak patrzę często w kalendarz muzyczny, mniej więcej po godzinie 18 i mówię, kto ma ze słynnych ludzi urodziny albo miał. A tu dzisiaj tak troszkę inaczej w kalendarzu przeczytamy, jacy sławni ludzie odeszli, zmarli 28 lipca. I tak 1741 roku Antonio Vivaldi, włoski duchowny, ale przede wszystkim skrzypek i kompozytor. W 1750 roku, 28 lipca, zmarł Johann Sebastian Bach, niemiecki kompozytor. W 1998 Zbigniew Herbert, polski poeta, eseista, dramaturg. No i jeszcze jedna data związana z odejściem. 28 dzień lipca 2018 rok odeszła ta kobieta, która sprawiła, że muzyka rockowa w Polsce od roku 80 czy końca 70 brzmiała już całkiem inaczej.

No właśnie, te werble, ta perkusja na zakończenie, to tylko tango. Grupa Manam i oczywiście Kora 8 lat temu odeszła od nas, ale pozostały te piosenki do Kory i do Manamu. Jeszcze na kilka chwil powrócę po godzinie 19:00.

Są wakacje i od czasu do czasu opowiadamy na przykład sobie wzajemnie, co nam pomaga podczas tych wakacji, co zabieramy ze sobą. No to ja mam taki fajny gadżet radiowy i od dzisiaj też chciałbym go rozdawać. To są takie jakby, jak to nazwać, obcążki, ale takie wielofunkcyjne, bo jak je rozłożymy, to mamy tutaj kawałek nożyka, kawałek takiego otwieracza, kawałek czegoś jeszcze innego, nie wiem nawet jak to wszystko nazwać, ale taki niezbędnik, który jest nieduży, gdzieś tam w samochodzie, w walizce może się znaleźć i może się przydać w odpowiednim momencie. Wyciągamy i korzystamy, a w dodatku jest piękne logo Radia Plus i będziemy wiedzieli, od kogo mamy taką właśnie pamiątkę, która być może przyda się podczas wakacji albo w ogóle podczas jakichś wypadów. No to dzisiaj będę rozdawał takie niezbędniki. Ten pierwszy do kogoś powędruje. On jest bardziej tak dla panów. Może jakiś pan zadzwoni. Ale dla pań będzie taka czerwona kosmetyczka, czyli taki zestaw robię. Mój numer telefonu 48 360 83 37. Ciekawe, o czym wy musicie zawsze pamiętać, jak wyjeżdżacie na wakacje. Co zawsze zabieracie?

0: No i ze mną po drugiej stronie jest Małgosia. Witaj Małgorzato, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Jak spędzasz wakacje? Wiem, że masz ogród, a więc...
1: No na razie w domku.
0: Ale będzie czas, żeby wyjechać troszkę?
1: Myślę, że na kilka chwil.
0: No to dobrze. Ale z tego, co rozmawialiśmy, bo taki niezbędnik mam, on się przyda albo dla męża, albo dla ciebie, może coś tam będzie wykorzystane. Powiedziałeś, że masz ogród i są piękne róże w ogrodzie.
1: Mam i kwiaty, i drzewko owocowe, no i warzywa. Zapraszam. Mak jest po prostu bajka.
0: No to super.
1: A pomidorki? Nie kupi się takich i ogóreczki.
0: Słuchaj, a ta pogoda... Zapraszam. Dbasz o niej w ten sposób, że ta pogoda jakoś dajesz radę, co nie? No bo to
1: nie, no
0: jakieś...
1: trzeba
0: podlewać
1: mówię,
0: chyba.
1: Tak. No. Mniej tego jakoś trzeba podlewać, lewić, dziabać i tak dalej, wiadomo, tak?
0: Zwłaszcza dziabać. Małgosiu, wszystkiego dobrego życzę ci. Pozdrów małżonka i swoich bliskich i miłego popołudnia z Radia Plus.
1: Dziękuję i nawzajem.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego dla was, kochani.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: reklama. Bo w media eksperta nie masz. O tak, to nie masz.
1: W media ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o

0: kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: Polak został zatrzymany za wandalizm w Medjugorje. Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o polonijnym konkursie dla dzieci i młodzieży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polak został aresztowany za wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak już wcześniej informowaliśmy, figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały zniszczone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Według informacji bośniackiego dziennika Dnevni Avaz, zatrzymany to mieszkaniec Krakowa, który przyjechał tam jako pielgrzym. W Medjugorje trwa szczyt pielgrzymkowy. W sobotę rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Ma przyjechać 50 tysięcy wiernych.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Dziś dowiemy się, jak może wyglądać przyszłość ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nadal trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Ma ono formalnie wykluczyć członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Na Nowogrodzkiej jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto bierze udział w tym spotkaniu i jak ono przebiega?
5: Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, a z prezesem partii dyskutują jego najwierniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiS-ie. To m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef śląskich struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiS-u, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich Marcin Chorała.
6: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło. I za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
5: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20:00 spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
3: I na tym spotkaniu mogą zapaść decyzje o tym, czy chcą utworzyć własny klub w Sejmie i wnioskować o fotel wicemarszałka. Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Bulgarniec wyzywał ukraińskich pracowników. Nagranie krąży w sieci. Małopolska policja zajmuje się incydentem ze Skawiny. Przełożony w magazynie obrażał 2 Ukraińców, kazał im też iść na front i nazywał banderowcami.
7: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
3: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Sprawę przejmie prokuratura.
7: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
8: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
7: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
3: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że tu cytat: stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Ponad 1000 prac wpłynęło na konkurs Być Polakiem. To inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży polonijnej z całego świata. Dlaczego decydują się na udział w tym konkursie, sprawdzała Aneta Paszko.
9: Po pierwsze, bo to szansa poznania rodaków rozsianych po całym świecie. Prace oceniano w 3 kategoriach. Plastyczna, esej i wideo.
10: Biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny.
11: Myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
12: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską.
13: Musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
9: Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i flagi Polski. Aneta Paszko, Radio Plus.
3: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Michała Konopińskiego.
14: Pogoda. Temperatura powoli spada, jest 21 stopni, było 23 dzisiaj najwięcej, a spadnie do 14, tak zapowiadają synoptycy. Nie będzie nocy padać, a jutro tym bardziej dużo słońca, mało chmur. I już gdzieś tam temperatura będzie rosła do 30 stopni. To znowu wyciągamy coś z krótkim rękawem i ewentualnie sandałki. Tak to jest, w wakacje, na zmianę. Wczoraj deszcz padał, ale moje sandały jakoś dały radę nawet podczas deszczu. 5 minut po godzinie 19. Wojtek Sławek, zapraszam. To ostatnia godzina wtorkowego Popołudnia Plus.

Jeszcze jedną fajną, ciekawą informację w kalendarzu muzycznym znalazłem. To był rok 1969. Posłuchajcie, moskiewska milicja doniosła, że setki publicznych budek telefonicznych zostało zdewastowanych przez złodziei, którzy wykręcali części automatów telefonicznych. No i ktoś się zapyta, po co? No to już mówię. Skradzione części służyły do przekształcenia zwykłych gitar akustycznych na elektryczne. Plaga kradzieży zaczęła się po publikacji artykułu w młodzieżowym piśmie, w którym dokładnie opisano, jak można zbudować elektryczną gitarę przy użyciu telefonicznych części. To był rok 69. Może mieli taki program, jak my mieliśmy kiedyś Adama Słodowego, Zrób to sam. To może w ten sposób to powstawało. 17 minut po godzinie

0: przelewy patrzą okazje.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.

trochę już o tym mówiłem, no to jeszcze chwilę poświęćmy tej kobiecie czas, bo dokładnie 8 lat temu zmarła Cora. Trudno wyobrazić sobie muzykę rockową, zwłaszcza tę lat 80. bez Manamu i bez jej głosu, bez jej tekstów. Nawet chora wydawała się być niezniszczalna, była bezkompromisowa, bardzo wrażliwa zarazem. Inteligentna, nazywano ją królową hipisów, a ona podobno w latach 70. bez dyplomu nawet pracowała w klinice psychiatrii dziecięcej w Krakowie. Będąc wokalistką Manamu, stała się ikoną polskiego rocka. Jej brawurowy występ w 1980 roku na festiwalu w Opolu przeszedł do historii. I to wykonanie, i ten wygląd, i ta muzyka, to było coś naprawdę świeżego, wyjątkowego w tamtych czasach. Zawsze śpiewała z wielką pasją, napisała teksty do większości piosenek Manamu. Można było z dziesiątkami wymieniać same tylko najwspanialsze z nich. Jest ich mnóstwo, o miłości, o tym, jak żyjemy w dzisiejszych czasach. W ogóle te piosenki się nie starzeją. Mam w pamięci kilka koncertów. Jeden z tych radomskich, jeszcze w hali RZO, kiedy byłem w liceum. Zaraz po stanie wojennym. Później w Lublinie, później w Warszawie. Była wyjątkowa, była szczególna. No i te płyty, moja ulubiona, Nocny Patrol. Mam sentyment do tej płyty, może właśnie dlatego, że powstała w tamtych mrocznych czasach, dokładnie w roku 1980. Kilka tekstów niesamowitych, no i chyba ta najbardziej znana piosenka, oprócz tej Być kobietą, czyli Krakowski Spleen, utwór, który wyjątkowo brzmiał w tamtych czasach, zresztą co jakiś czas bardzo aktualny.

Kiedy usłyszałem pierwszy raz całą płytę, były to dreszcze niesamowite i do tej pory myślę, że one trochę przechodzą przez ciało, kiedy się słucha jej głosu i tej piosenki i tych pozostałych. Nocny Patrol, płyta, którą dzisiaj przyniosłem do radia. Zobaczcie, okładkę mam, prezentuję na, w radiowym Facebooku. Może gdzieś tą płytę znajdziecie, jeżeli jej nigdy nie słuchaliście. Naprawdę polecam. Poznać grupę Manam można od tej płyty, a później tylko kolejne. To było o muzyce, teraz będzie kilka słów o książce, za chwilę o niej opowiem i będziecie mogli po nią sięgnąć, zadzwonić, jeżeli was interesuje, to będzie ona dla was. Za 23 minuty, godzina 20, to popołudnie z Radiem Plus Radom.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Dzisiaj książka dla tych, którzy lubią takie książki wywiady z jednej strony, a z drugiej strony, którzy chcą poznać wyjątkowych ludzi, zwłaszcza takich, których już nie ma i nie będziemy mogli zobaczyć, jakie dzieła dalej tworzą, a ten człowiek akurat te dzieła zrobił wspaniałe. O kim mowa? Ojciec Jan Góra, dominikanin, czyli lednica i te rzeczy z nim związane. Ta książka to wywiad, który przeprowadziła Joanna Kubaszczyk i ksiądz Jan odpowiada na jej pytania. Jedno z tych pytań brzmi: ojcze, zanim zaczniemy tę rozmowę, pytanie na wstęp, skąd ta książka, skąd pragnienie, żeby powstała? Ojciec Góra odpowiada: najwyższy czas, żeby złożyć wyznanie wiary. W końcu jestem w jakiś sposób osobą publiczną. Ludzie mnie widzieli tu i tam, na ulicy, w kościele, przy ołtarzu, czy może w telewizji. Coś powiedziałem, coś napisałem, więc trzeba to wszystko jakoś podsumować. Pragnę podziękować Bogu za życie, powołanie, miłość i przyjaźń, za wszystkie te relacje, wzajemności, jakie mnie łączyło z wieloma ludźmi. Jest to wdzięczność nie tylko za to, co łączy, ale również za to, że mam mieszkanie w sercach wielu szlachetnych ludzi. Kiedy zegar wybija moją własną godzinę, czas pomyśleć nie tylko o sobie, ale o ludziach, którzy mnie otaczają, którym należy się najzwyklejsze wyznanie wiary. Czas się rozliczyć. To pierwszy rozdział tej książki. No i tę książkę dzisiaj trochę inaczej spostrzegamy, dlatego że rok po wydaniu tej książki ojciec Jan Góra zmarł. Pozostawił po sobie wspaniałe rzeczy, o których właśnie w tej książce możemy poczytać i dowiedzieć się, albo ewentualnie uzupełnić wiedzę, którą już posiadamy. Jeżeli was interesuje ta książka, jeżeli chcielibyście tę książkę mieć, ojciec Jan Góra, znaczy ksiądz, taki tytuł ma, no to ona jest do wzięcia. Mój numer telefonu 48 360 83 37.

Simply Red Stars w Radio Plus Radom. Pani Maryla już czeka, bo też chciałaby porozmawiać przez ocean na zakończenie Popołudnia Plus, bo kończy się Popołudnie Plus, bo na zegarze już 5 minut.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie i wakacyjnie. Na początek tego miksu Madonna i piosenka z albumu True Blue, La Isla Bonita. Potem przeniesiemy się do Brazylii, zespół Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też niemiecka formacja Mr. President i Coco Jumbo.

zespół Mr. President, a od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Ricky Martin i utwór zatytułowany Maria z roku 1997. Potem Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a także Szwajcar René Baumann.

0: wakacyjnym nastroju DJ Bobo utworem There is a Party zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Trwają nasze wakacyjne spotkania z przebojami z nutą nostalgii zmiksowanymi non-stop. Na początek tego miksu duet Modern Talking i Just We Two Mona Lisa. Potem przeniesiemy się do Włoch, Umberto Tabi i jego słynne Ciao Siciliano. Będzie też CC Catch w utworze Soul Survivor.

ACCK, a przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem Hiszpan Iwan i jego fotonowela, a także włoska formacja Ricky Epover i Sara Perchetti Amo.

Paris et Poveri, a przed nami kolejny wykonawca z Włoch, ale śpiewający po angielsku. To Ryan Paris i jego Dolce Vita, potem Gazebo i Masterpiece, będzie też Rick Fellini Welcome to Rimini, a także włoski duet Rigueira śpiewający swoje hity po hiszpańsku w utworze Vamos a la playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższy miks to utwory wykonawców z Wielkiej Brytanii. To piosenki, które w latach 80. królowały na brytyjskiej liście przebojów. Na początek OMD, czyli Orchestra Manovers in the Dark i Souvenir. Potem Eight Wonder, a w jej składzie wokalistka Patsy Kensit i I'm Not Scared. To utwór wyprodukowany przez duet Pet Shop Boys. Wreszcie duet Pet Shop Boys i Love Comes Quickly.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks będzie bardzo wakacyjnie. Na początek holenderski duet Fantastic i Costa Blanca. Potem Fancy, Flames of Love, będzie też Effer David i jego słynny hit Words.

To była Sabrina, You All of Me, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, When You Come Back To Me. Będzie też trio Bananarama i Love in the First Degree, a także trio Big Fun i ich wersja przeboju grupy Jackson 5, Blame It on the Boogie.

Zespół Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.

Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.